0: Rádio Alex.
1: Przecież wiesz,

wiadomości Radia Alex. To o tych tematach mówiliśmy. Anna Kruszewska, zapraszam. Most w Maruszynie zamknięty, jak powiedział Radiu Alex Tomasz Filler z powietrza.

0: Nowego zarządu dróg w Nowym Targu. Stan obiektu od dawna był bardzo zły.
1: Tam od zeszłego roku wygrodzenia już na moście powstały, a teraz wchodzimy już w fazę remontu, przebudowy. Zaczynają się prace, które już jakby demontują obecną konstrukcję mostu i będzie rozpoczęcie budowy nowej konstrukcji. Przewidziany termin zakończenia tej inwestycji to październik, listopad tego roku, przy czym też trzeba pamiętać, że nie tylko most tutaj jest przebudowany, ale również dojazdy tak zwane do mostu, czyli część elementy również drogi powiatowej. I objazdy będą drogami zarówno gminnymi, jak i drogami krajowymi, powiatowymi prowadzone przez miejscowość Skrzypne, przez miejscowość Maruszyny, a również przez Ludzimierz, czyli drogą wojewódzką, później drogą krajową, najpierw a później drogą wojewódzką. Termin, dlaczego mówię, że termin też był może taki celowo wybrany, ponieważ termin wakacyjny kojarzy nam się z dużym natłukiem ruchu, natężeniem ruchu tutaj turystycznym, ale trzeba pamiętać o tym, że młodzież, dzieci już nie jeżdżą do szkół, do przedszkoli, w związku z tym rodzice troszeczkę mniej już muszą podróżować pomiędzy miejscem zamieszkania a docelowym czy przedszkolem czy szkołą. W związku z tym tutaj wykonawca postawił sobie też na celu jak najszybciej zakończenie prac, jeżeli chodzi o konstrukcję mostu, no i przywrócenie tego ruchu. Oczywiście ciężko jest powiedzieć, w jakim terminie planowo nastąpi przywrócenie ruchu, może nie zakończenie robót, ale przywrócenie ruchu przynajmniej, żeby mogli kierowcy przejeżdżać przez ten most, ponieważ jest to podyktowane warunkami atmosferycznymi i różnymi zmiennymi, no ale na bieżąco będziemy informować i mam nadzieję, że tutaj nie zdarzy się jakaś niespodzianka, która przedłużyłaby termin zakończenia tej przebudowy.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
0: Nocą z 5 na 6 czerwca 1942 roku słowacka żandarmeria deportowała do Trzciany, a następnie do Żeliny orawskich Żydów. Te wydarzenia stały się okazją do zorganizowania przez Fundację Centrum Rodziny Popielów spotkań upamiętniających dawnych żydowskich sąsiadów. Pierwsze spotkanie za nami, kolejne zaplanowano 15 czerwca na cmentarzu żydowskim w Podwilku.
3: A dla przypomnienia, w 1942 roku na Górnej Orawie mieszkało około 160 osób pochodzenia żydowskiego, a przedwojenna gmina żydowska obejmowała miejscowości Lipnica Mała, Lipnica Wielka, Zubrzyca Górna, Zubrzyca Dolna, Jabłonka, Orawka, Podwilk i Piekielnik. Deportowani wtedy natomiast trafili w większości do Sobiboru i Auschwitz, gdzie zostali zamordowani. Cmentarz w Podwilku powstał na stokach Kuligowej Góry w drugiej połowie XIX wieku i jest jedynym kirkutem w polskiej części Orawy. Do naszych czasów zachowało się około 60 macew, z których najstarsza pochodzi z 1868 roku. Inskrypcje wyryto tu w językach hebrajskim, niemieckim oraz węgierskim.
0: Joanna Chmiel, dziękuję za te informacje. Temat działania schroniska dla psów w Nowym Targu wrócił na ostatnim konwencie tatrzańskim. Na spotkaniu oprócz samorządowców i powiatowego lekarza weterynarii obecni byli też m.in. przedstawiciele TPN. Po obradach zorganizowano konferencję prasową, a do dziennikarzy dołączyła działaczka tatrzańskiego otuliska i to właśnie Marta Plewicka. Wskazywała zebranym, że podczas marcowej akcji protestacyjnej w Nowym Targu padały zapewnienia, że schronisko będzie na przykład wolontariat, a jej zdanie do dzisiaj nic w tej sprawie się nie zmieniło. W odpowiedzi starosta Andrzej Skupień stwierdził między innymi:
4: to nie jest tak, że sprawą się nie zajmujemy, natomiast też nie godzimy się na to, że jest tak wielkie napiętnowanie działalności tego schroniska, z którego samorządy gminne w zasadzie dzisiaj nie ma alternatywy, więc trzeba bardzo roztropnie tutaj się zachowywać i myślę małymi krokami poprawiać. Podniosła się wrażliwość zwierząt. Dyskutujemy co chwila, widzicie, o zwierzętach, a to o koniach domowych, a to o psach i kotach. Przybliżamy rzeczywistość dzikich zwierząt, z którymi obcujemy tutaj, mając Staszański Park Narodowy po sąsiedzku. I to są niełatwe tematy i wymagające i dużej wiedzy, dużych działań i pewnie też i dużych środków. Dlatego należy stopniowo poprawiać tą sytuację. Stąd też dzisiaj rozmowa i spotkanie przedstawicielami schroniska, jak im w tej sytuacji pomóc i poprawić te standardy, które dzisiaj nie funkcjonują tak, jak trzeba.
0: Tyle teraz starosta tatrzański Andrzej Skupień, a więcej na ten temat na radioalex.pl. Trwa konkurs na opracowanie strategii marki powiatu tatrzańskiego oraz gmin w jego skład wchodzących. Zainteresowani mogą się zgłaszać do 16 czerwca.
5: Początkiem roku zostały spisane porozumienia, gdzie przedstawiciele gmin zobowiązali się do współfinansowania tej strategii marki i 20 maja ogłosiliśmy jako Tatrzańska Agencja konkurs w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Na składanie prac czekamy do 16 czerwca. Po tym terminie sąd konkursowy bierze się, aby ocenić złożone prace i wybrać firmę, która będzie przygotowywała tę strategię marki właśnie dla powiatu tatrzańskiego oraz 5 gmin.
0: Przypomniała w Radiu Alex Iwona Kiwacka-Majerczyk, dyrektor Tatrzańskiej Agencji Rozwoju i Promocji. Bardzo pracowity był dla ratowników TOPR miniony długi weekend. W ciągu zaledwie 4 dni udzielili pomocy 27 osobom, a jedno ze zdarzeń zakończyło się tragicznie. Najpoważniejszy wypadek miał miejsce na Rysach, gdzie zginął turysta, a druga osoba w ciężkim stanie trafiła do zakopiańskiego szpitala. Ratownicy prowadzili także akcje związane z urazami nóg, problemami zdrowotnymi, zagubieniem turystów po zmroku oraz ewakuacją osób, które utknęły w trudnym terenie. Szczególnie niebezpieczne okazały się warunki w wysokich partiach Tatr. W niedzielę na Rysach turystka poślizgnęła się na zalegającym śniegu i spadła około 300 metrów. Z obrażeniami została przetransportowana śmigłowcem do szpitala. Ratownicy przypominają, że mimo czerwcowej pogody w Tatrach wciąż zalega śnieg. Poruszanie się po stromych, zaśnieżonych szlakach bez odpowiedniego sprzętu i doświadczenia może prowadzić do tragicznych w skutkach wypadków.
2: To są wiadomości z Podhala.
0: Tegoroczne Międzynarodowe Forum Górskie podzielone zostanie na dwie części. Pierwsza z nich już w drugiej połowie czerwca.
5: Pierwsza część odbędzie się 19 czerwca w Witowie, w przystacji Witowski. Będzie związana z 200-leciem wspólnoty uprawnionych 8 wsi, a druga część forum odbędzie się 2 października i będzie związana właśnie typowo już z pasterstwem i odbędzie się w ramach 3-dniowego świętowania jubileuszu 20-lecia Tatrzańskiej Agencji.
0: Wstępne plany Międzynarodowe Forum Górskiego przekazała Iwona Kiwacka-Majerczyk, dyrektor Tatrzańskiej Agencji Rozwoju i Promocji. Czy powiat tatrzański znajdzie się wśród laureatów konkursu Kierunek Małopolska? Odpowiedź poznamy jeszcze w czerwcu. Powiat tatrzański i Tatrzańska Agencja Rozwoju i Promocji biorą udział w konkursie Kierunek Małopolska, promocja regionalnej oferty w Kraków Airport.
5: Jest to pierwszy tego rodzaju konkurs. Kraków Airport postanowił wyjść naprzeciw całemu regionowi i właśnie postawił na to partnerstwo strategiczne pomiędzy biznesem a samorządem. Czas trwania to jest maksymalnie 2 tygodnie w zaplanowanym okresie. Oczywiście harmonogram zostanie uzgodniony z pozytywnie rozpatrzonymi wnioskami powiatowymi. TARPiK na podstawie stosownego upoważnienia przez Zarząd Powiatu wystąpił jako strona ze zgłoszeniem do tego konkursu. Wybrano realizację 4 działań w porozumieniu razem z 4 gminami i miastem Zakopane. Zaproponowano pierwszą połowę sierpnia, no i czekamy na rozstrzygnięcie.
0: A to ma nastąpić do 30 czerwca, mówiła Iwona Kiwacka-Majerczyk, dyrektorka Tatrzańskiej Agencji Rozwoju i Promocji.
2: Twoje sprawy.
0: W czerwcu stan kont ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wzrośnie po corocznej waloryzacji składek emerytalnych. Stan konta emerytalnego i kapitału początkowego będzie wyższy o blisko 10%, a środki na subkoncie o ponad 10,5%. Zgromadzone tam kwoty są podstawą obliczenia emerytury, czyli wyższe wskaźniki dają wyższe wypłaty w przyszłości.
6: Czyli dla przykładu, jeśli ktoś zgromadził na swoim koncie 50 tysięcy złotych, to po tegorocznej waloryzacji zyska przeszło 4900 zł. I pamiętajmy, te kwoty mają ogromne znaczenie dla osób, które mają przed sobą jeszcze wiele lat pracy, czyli zysk z waloryzacji ma charakter wykładniczy. Dzieje się tak, ponieważ kolejne waloryzacje kumulują się i działa tutaj zasada procenta składanego. Im później przejdziemy na emeryturę, tym wyższe będzie nasze świadczenie, więc warto pracować legalnie, odprowadzać składki na ubezpieczenia emerytalne w ZUS.
0: Mówiła rzeczniczka prasowa ZUS województwa małopolskiego Anna Szaniawska. Ważne też, by na bieżąco śledzić stan konta w ZUS i waloryzację środków. Każdy może mieć dostęp do konta ZUS, logując się na swój profil na e-ZUS. To konto jest równie ważne co bankowe, bo odłożone tam środki zabezpieczają naszą przyszłą emeryturę. emeryturę.
2: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
0: Uwaga, piłkarze, Biało-Dunajecki Stadion został zamknięty, poinformowała o tym prezes LKS Biali Józefa Kolbrecka. Przez co najmniej dwa najbliższe tygodnie w związku z pracami remontowo-pielęgnacyjnymi murawy obiekt został całkowicie wyłączony z użytkowania. Jak zapowiada pani prezes, informacje o tym, kiedy będzie można ponownie wejść na płytę boiska, będą podawane na bieżąco.
2: Radio Alex.
0: Anna Kruszewska, czas na podsumowanie informacji, o których mówiliśmy w wiadomościach Radia Alex. Nowotarska policja podsumowała długi czerwcowy weekend. W trakcie działań wylegitymowano 250 osób, w tym 70 motocyklistów. Ujawniono też 161 wykroczeń drogowych. Skontrolowano ponad 300 kierujących pod kątem trzeźwości. Dwie osoby były pod wpływem alkoholu, a jedna środków odurzających. Zatrzymano 3 prawa jazdy i 7 dowodów rejestracyjnych. Nowoczesny sprzęt kardiologiczny i rozwój cyfrowych usług medycznych to efekt dwóch projektów realizowanych w podhalańskim szpitalu specjalistycznym w Nowym Targu dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. Ich łączna wartość to blisko 24 miliony złotych, z czego prawie 21 złotych stanowi dofinansowanie. Ponad 13 milionów przeznaczono na rozwój kardiologii. Oddział i poradnia zostały doposażone między innymi w echokardiografy, angiografy, aparaty USG oraz urządzenia do diagnostyki EKG. W planach są też kolejne inwestycje, w tym modernizacja tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego. Ponad 10 milionów złotych trafiło natomiast na cyfryzację szpitala. W najbliższym czasie gmina Czarny Dunajec przeznaczy około 1 000 000 złotych na poprawę dróg dojazdowych do pól i gospodarstw rolnych. Część środków, 400 tysięcy złotych, pochodzi z dotacji województwa małopolskiego. Na drogach ma być bezpieczniej.
7: W budżecie miasta i gminy Czarny Dunajec mamy bardzo duże środki, które są całkowicie zdecentralizowane na miasto i na 14 wsi. Do podziału na ten rok po zwiększeniu budżetowym o 3 miliony jest aż 15 milionów złotych. I z tego zostały wydzielone środki na typowe drogi rolnicze. Rząd środków około 1 000 000 złotych. I udało nam się pozyskać maksymalną dotację na ratowanie właśnie i odbudowę dróg rolniczych z Sejmiku Województwa Małopolskiego. Kwota maksymalna wynosiła w tym roku 400 tysięcy złotych i sołtysi w poszczególnych miejscowościach przeznaczyli odpowiednie kwoty jako wkład własny, to jest prawie 600 tysięcy złotych, do tego, żeby wybudować 5 dróg. Część z nich będzie drogami asfaltowymi, jakby kontynuacja już istniejących dróg rolniczych, a część będzie drogami żwirowymi plus jedna droga będzie wyłożona jąbami, w szczególności na takim podwieździe. No na pewno drogi rolnicze są bardzo ważne w naszym terenie, w szczególności w górskich południowych stokach. No te drogi są bardzo ważne, żeby były o odpowiedniej jakości, ponieważ one zapewniają bezpieczeństwo użytkowników, czyli rolników. A najbardziej potrzebne dzisiaj dla rolników jest to, żeby drogi były o odpowiednim kącie nachylenia i odpowiedniej ścieralności, ponieważ jak jadą ciężkim sprzętem, który waży nawet ponad 20 ton, a jest fatalna pogoda, to znaczy poleje, no to mieliśmy takie nieszczęścia, że traktory po prostu ślizgały się na tych drogach, które były o złej jakości i staramy się, żeby te drogi rolnicze no były bezpieczne, w szczególności dla ich użytkowników. No mamy inny problem. Im więcej mamy dobrych dróg, no tym one są coraz częściej szlakami turystyki kładowo-offroadowej. No i musimy też poważnie się zastanowić, jak chronić to, co żeśmy wybudowali ze środków własnych, właśnie przed niszczeniem przez osoby trzecie.
0: Mówił burmistrz Czarnego Dunajca Marcin Ratułowski. Powiat nowotarski podpisał umowę na rozbudowę drogi powiatowej łączącej Gronków i Bukowinę Tatrzańską. Wartość robót wynosi ponad 8,5 miliona złotych. Prace obejmą odcinek drogi w Gronkowie. W ramach zadania przebudowana zostanie jezdnia, powstaną nowe chodniki, zjazdy do posesji, odwodnienie, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne. Zaplanowano także przebudowę skrzyżowań i sieci technicznych oraz montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo ruchu. Na realizację pierwszego etapu powiat nowotarski Szklarski pozyskał niemal 4 miliony złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całość inwestycji będzie współfinansowana przez gminę Nowy Targ. Wykonawca na zakończenie prac ma 550 dni.
2: Radio Alex ostrzega.
0: Przed wakacjami funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej przypominają: na lotnisku nie ma miejsca na żarty o bombach czy materiałach wybuchowych. Przekonało się o tym dwóch pasażerów krakowskiego lotniska w Balicach. Obywatel Albanii lecący do Norwegii oraz Polak wybierający się do Wielkiej Brytanii podczas odprawy oznajmili, że w ich bagażach znajdują się bomby. Obaj tłumaczyli później, że były to jedynie nieprzemyślane żarty. W każdym przypadku uruchomiono procedury bezpieczeństwa i przeprowadzono szczegółowe kontrole bagażu. Choć nie znaleziono żadnych niebezpiecznych przedmiotów, mężczyźni zostali ukarani mandatami za naruszenie przepisów prawa lotniczego. Dodatkowo decyzją kapitanów samolotów nie zostali dopuszczeni do lotu. Zakopiańscy kryminalni zatrzymali 28-letniego mieszkańca powiatu tatrzańskiego podejrzanego o serię włamań do paczkomatu na osiedlu Krzeptówki. Mężczyzna został zatrzymany w centrum Zakopanego. Śledczy ustalili, że w nocy z 22 na 23 maja 28-latek włamał się do jednej skrytki i usiłował włamać do kolejnych 19. Podczas zatrzymania policjanci znaleźli przy nim również narkotyki. Mundurowi ustalają teraz, jakie przedmioty zostały skradzione oraz jakiej wysokości straty ponieśli poszkodowani. Decyzją sądu podejrzany 28-latek trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia. I zmieniamy temat. Stan 16-latka z Nowego Targu ukąszonego przez żmiję lewantyńską zaczął się poprawiać po podaniu specjalistycznej surowicy sprowadzonej z Monachium. O jego życie przez kilkanaście godzin walczyli lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Nastolatek trafił na oddział intensywnej terapii po ukąszeniu przez gatunek niewystępujący w Polsce, którego hodowla w naszym kraju jest zakazana. Konieczne było pilne podanie odpowiedniej surowicy, jednak nie udało się jej znaleźć w żadnej placówce w kraju. Po serii telefonów do szpitali, ogrodów zoologicznych i specjalistycznych ośrodków ustalono, że najbliższy preparat znajduje się w Monachium. Rozpoczęto więc błyskawiczną akcję jego sprowadzenia z udziałem m.in. Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Surowica dotarła do Krakowa w miniony piątek po południu i została natychmiast podana pacjentowi. Jak poinformował szpital, już po kilku godzinach od rozpoczęcia leczenia stan chłopca zaczął się stopniowo poprawiać. Lekarze podkreślają, że sukces akcji był możliwy dzięki sprawnej współpracy wielu osób i instytucji. Teraz jeszcze dobra wiadomość dla rodzin z małymi dziećmi. Gmina Krościenko nad Dunajcem otrzymała 19,5 tysiąca złotych wsparcia z programu Małopolska Maluchom. Dzięki pozyskanym środkom w przestrzeni publicznej pojawią się nowe przewijaki. Zostaną one zamontowane m.in. w budynkach użyteczności publicznej oraz miejscach rekreacji. Policjanci z nowotarskiej drogówki, będąc po służbie, zauważyli na ulicy Krasińskiego w Nowym Targu kierowcę Audi, którego zachowanie wzbudziło ich podejrzenia. Mężczyzna mógł prowadzić pod wpływem środków odurzających, dlatego przekazali te informacje patrolowi. Ten szybko namierzył samochód. Za kierownicą siedział 33-letni mieszkaniec gminy Nowy Targ. Podczas kontroli policjanci znaleźli przy nim narkotyki. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy, a do badań pobrano krew, które wykaże, czy prowadził pojazd pod wpływem środków odurzających. 33-latek odpowie za posiadanie narkotyków, a jeśli badania potwierdzą podejrzenia policjantów, także za prowadzenie samochodu pod ich wpływem.
2: Twoje sprawy.
0: Ważna informacja dla posiadaczy zakopiańskiej karty mieszkańca. Miasto przypomina o konieczności przedłużenia jej ważności przez osoby rozliczające podatek dochodowy w Zakopanem i korzystające z pakietu mieszkańca. Karta wraz z pakietem jest ważna do 30 maja każdego roku. Aby zachować uprawnienia, osoby spełniające wymagane kryteria powinny złożyć wniosek oraz przedstawić dokument potwierdzający rozliczenie podatków w Urzędzie Skarbowym w Zakopanem z adresem zamieszkania na terenie miasta. Dobra wiadomość dla mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w Zakopanem od co najmniej roku. W ich przypadku przedłużenie ważności karty oraz pakietu parkingowego odbywa się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych dokumentów.
2: O tym się mówi w regionie.
0: Ogłoszenie wznowienia bezpośrednich lotów z krajów arabskich polepszyło nastroje branży turystycznej pod Tatrami. Na dzień dzisiejszy niektórych zagranicznych rezerwacji jest w Zakopanem mniej niż przed rokiem, więc miasto prowadzi akcję, która ma przyciągnąć turystów i to z każdego zakątka świata.
8: Staramy się miasto pokazywać jak najszerzej. Jesteśmy obecni na targach turystycznych, ściągamy tour operatorów, influencerów, pokazujemy miasto, dbamy o te rynki też bliższe. Teraz zaczęliśmy taki program wraz ze współpracą z Małopolską Organizacją Turystyczną z Węgrami. Chcemy się pokazać też na Słowacji, w Czechach, żeby zachęcić naszych sąsiadów. No i wiadomo, że wraz z Polską Organizacją Turystyczną, Małopolską Organizacją Turystyczną jesteśmy obecni na targach i staramy się Zakopane pokazywać na jak najszerzej, na wszystkich możliwych rynkach, o może w ten sposób, bo nie ograniczamy się, natomiast no to też nie jest do końca zależne od nas, kto będzie przyjeżdżał, natomiast no, uważam, że miasto trzeba za granicą promować, no bo jednak ci turyści zagraniczni to jest dość duży udział w tym naszym małym rynku turystycznym Zakopanego.
0: Powiedział Radiu Alex burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Anna Kruszewska. O tych tematach mówiliśmy w wiadomościach Radia Alex. Blisko 2000 osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości zatrzymano podczas ogólnopolskiej akcji Policji i Straży Granicznej przeprowadzonej 8 i 9 czerwca. W działaniach uczestniczyło ponad 24 tysiące funkcjonariuszy. Wśród zatrzymanych znaleźli się sprawcy poważnych przestępstw, m.in. narkotykowych, związanych z działalnością zorganizowanych grup przestępczych czy przemytem. Także na Podhalu akcja przyniosła efekty. W powiecie tatrzańskim policjanci zatrzymali 11 osób. Osób poszukiwanych, w tym jedną objętą nakazem opuszczenia kraju. Tatrzańscy policjanci zatrzymali 41-letniego kierowcę Seata, który prowadził samochód po alkoholu i był poszukiwany do odbycia kary więzienia. Do zdarzenia doszło na osiedlu Guty w Zakopanem. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na auto, którego kierujący miał problem z utrzymaniem toru jazdy. Badanie alkomatem wykazało blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie mężczyzny. Dalsza kontrola ujawniła, że 41-latek ma cofnięte uprawnienia do kierowania oraz jest poszukiwany przez sąd celem odbycia kary pozbawienia wolności. Mężczyzna trafił do policyjnej izby zatrzymań, a następnie został przewieziony do zakładu karnego. Nowotarska Komenda Powiatowa Policji poszukuje właścicieli rowerów, które mogły zostać skradzione na terenie Nowego Targu. Ich zdjęcia znajdziecie w naszym portalu radioalex.com.pl. Jeżeli rozpoznacie na nich swoje rowery, kontaktujcie się z oficerem dyżurnym Nowotarskiej Komendy telefonicznie. Możecie też zgłosić się do komendy osobiście. Tatrzańska policja ostrzega przed nową metodą działania oszustów. Od kilku dni do mieszkańców powiatu dzwonią osoby podające się za pracowników banków. Schemat jest podobny. Dzwoni mężczyzna, często ze wschodnim akcentem, i informuje, że na dane rozmówce został właśnie zaciągnięty wysoki kredyt. Gdy osoba odbierająca zaprzecza, oszust próbuje wyłudzić dane osobowe pod pretekstem zablokowania rzekomej pożyczki. Policjanci przypominają, że jest to próba kradzieży danych, które mogą zostać wykorzystane do dalszych oszustw. Jeśli rozmówca żąda podania danych osobowych, numerów kart, haseł, instalacji aplikacji lub wykonania przelewu, należy natychmiast zakończyć rozmowę. W przypadku podejrzanego telefonu warto samodzielnie skontaktować się z bankiem i zgłosić sprawę policji.
0: Dzieje się na drogach.
3: Za tydzień w czwartek całkowicie zamknięty dla ruchu zostanie most na potoku Czarny Dunajec w Ludźmierzu, znajdujący się w ciągu drogi powiatowej Maruszyna-Ludźmierz-Czarny Dunajec. Utrudnienia są związane z prowadzonym remontem obiektu. Na czas prac wyznaczono oficjalny objazd przez miejscowość Krauszów. Jest dobra wiadomość dla pieszych. Mimo zamknięcia mostu dla pojazdów będzie można z niego korzystać zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Podczas poniedziałkowego konwentu tatrzańskiego samorządowcy rozmawiali o możliwości powstania tymczasowego ośrodka dla dzikich zwierząt oraz sposobach ograniczenia konfliktów z tymi, które pojawiają się nie tylko u podnóża Tatr, ale i w okolicznych miejscowościach. Tatrzański Park Narodowy reprezentował zastępca dyrektora Filip Zięba, który zapytany o te dwie kwestie podkreślił, że kluczowe w obu tych przypadkach jest eliminowanie przyczyn takiego zachowania zwierząt, a nie jedynie reagowanie na skutki.
4: Są pewne rzeczy, które możemy zrobić tu i teraz, bo działać na przyczynach, które powodują nienaturalne zachowanie zwierząt, możemy w każdej chwili. Na szczeblu indywidualnym, czyli możemy przechowywać śmieci w taki sposób, żeby te zwierzęta nie miały dostępu. Możemy też edukować sąsiada, czasami turystę. To są pewne rzeczy, które możemy już zrobić i wydać pieniądze na przykład na zmianę systemu składowania śmieci, na zmianę systemu odbioru śmieci, bo wiemy, że no mamy z tym pewien problem, bo każdy z nas widzi worki wyrozwlekane przez zwierzęta i w takim miejscu jak Tatry wyjątkowym symbolu i miejscu, z którym się ja i wszyscy utożsamiamy. No jest trochę wstyd, więc czasami warto być może o innej porze te śmieci odbierać.
3: Przyrodnik zaznaczył, że od lat obserwowana jest różnica między zachowaniem mieszkańców naszego regionu a turystami, co ma ogromny wpływ na reakcję dzikich zwierząt.
4: Mam takie wrażenie, że dla nas to już nie jest nic nadzwyczajnego. Bo widzę nawet na równi Krupowej, jak nie ma sezonu turystycznego, jadę rano do pracy i widzę jelenie na równi Krupowej. Dzieci do szkoły, ludzie do pracy po prostu przechodzą koło tego, nie jest to żadna sensacja. Wystarczy, że mamy sezon turystyczny, jest zupełnie odmienna sytuacja. I to samo dotyczy Tatr, bo przecież te zwierzęta nie znają granicy pomiędzy obszarem kralnym czy nie. Pamiętacie sytuację z jeleniem w rejonie Morskiego Oka? On też pasł się koło drogi, nic nikomu nie robił. Problem się zaczął w momencie, kiedy pierwszy raz poleciało w jego kierunku jedzenie. No i to się już zrobił z tego duży problem.
3: Jaką reakcję więc zalecają parkowcy wobec takich postaw?
4: Żeby stać się też takim przekazem tych dobrych praktyk, my mieszkańcy, jeżeli widzimy turystę, który dokarmia te jelenie, który gdzieś tam dziecko sadza na jelenia, bo przecież takie przypadki też były, no to reagujmy. Proszę was, reagujmy i mówmy o tym, że to jest złe.
3: Zdaniem Filipa Zięby utworzenie ośrodka, który w propozycjach nosi też nazwę azylu dla dzikich zwierząt, musi być dobrze przemyślane.
4: Co to znaczy azyl? Tak? Może być azyl tymczasowy, czyli przechowujemy tymczasowo i jakby ta pierwsza pomoc, a później to zwierzę idzie do jakiegoś większego ośrodka, bo to nie jest tak, że według tego samego schematu pomagamy. Bo podam taki przykład, że mając rannego drapieżnika, ptaka, kierujemy go gdzie indziej, a gdzie indziej kuraki, na przykład gdzie indziej głuszca, bo są inni specjaliści. To są bardzo wąskie dziedziny wymagające bardzo dużej wiedzy specjalistycznej. Ja bym pierwsze zadał pytanie, jaka jest skala tego problemu. Czy to idzie w dziesiątki, w setki takich sytuacji, to wtedy myślmy o azylu. Za czym idą duże pieniądze, sporo ludzi zaangażowanych, dużo specjalistów. A jaką mamy skalę? Czy czasem te środki nie lepiej spożytkować na edukację, zmianę systemu składowania śmieci, częstsze wywożenie? I o tym była ta dyskusja, żeby zważyć te dwie rzeczy. No i gdzieś po środku tej wagi była dyskusja tutaj o tymczasowym, takim interwencyjnym, krótkim przechowywaniu zwierząt. Czyli lekarz weterynarii jakby robi pierwsze oględziny i mówi, co dalej z tym zwierzakiem.
3: Dyrektor zwrócił także uwagę na to, że transport i przetrzymywanie dzikich zwierząt wiążą się z ich dużym stresem, a nawet i ryzykiem dla ich życia. A nie każde zwierzę wymaga takiej interwencji. Pytane o coraz częstsze sygnały o niebezpiecznych zachowaniach schodzących z Tatr Niedźwiedzi, przypomniał, że stąd potrzeba edukacji, a ostatni śmiertelny przypadek spotkania z tym drapieżnikiem w polskich Tatrach zdarzył się 99 lat temu. Obecnie w Tatrach monitorowanych jest 6 niedźwiedzi, które regularnie schodzą w pobliże zabudowań, szczególnie wiosną. Tepenowiec jeszcze raz podkreślił, że samo pojawienie się jelenia, lisa czy niedźwiedzia nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Z obserwacji specjalistów jasno bowiem wynika, że problem pojawia się dopiero wtedy, gdy na łatwy dostęp do odpadów gospodarczych lub jest dokarmiany. Międzynarodowy Dzień Rysia obchodziliśmy w czwartek. To jeden z najbardziej tajemniczych mieszkańców tatrzańskich lasów. Ryś potrzebuje rozległych, spokojnych przestrzeni i dobrze połączonych siedlisk. W Tatrzańskim Parku Narodowym monitoruje się rysie między innymi dzięki fotopułapkom, obserwacjom terenowym i analizie śladów. Dane z ubiegłego roku pokazują, że na obszarze TPN udało się zarejestrować i rozpoznać 20 osobników bytujących stale lub przechodnio. Szczególnie cieszą obserwacje grup rodzinnych. W ubiegłym roku były aż 3. To ważny sygnał, że Tatry pozostają istotną częścią areału tego gatunku. Wielokrotne interwencje policji, awantury pod wpływem alkoholu i prawomocne wyroki sądowe zakończyły się deportacją 45-letniej obywatelki Ukrainy. Kobieta otrzymała także 5-letni zakaz wjazdu do państw strefy Schengen. Od 2024 roku kobieta była wielokrotnie notowana przez policję za zakłócenie naruszenie porządku publicznego, agresywne zachowanie i utrudnianie czynności funkcjonariuszom. Była również dwukrotnie skazana przez sąd rejonowy w Zakopanem za znęcanie się nad osobą najbliższą. Na wniosek zakopiańskiej policji Straż Graniczna wydała decyzję zobowiązującą ją do opuszczenia Polski. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 45-latka została pod eskortą funkcjonariuszy doprowadzona do przejścia granicznego w Medyce i przekazana stronie ukraińskiej. Oprócz deportacji otrzymała 5-letni zakaz ponownego wjazdu do Polski i innych krajów strefy Schengen.
0: Radio Alex.
3: Anna Kruszewska, zapraszam na podsumowanie tematów, o których mówiliśmy w wiadomościach Radia Alex. Nowotarscy kupcy ze Stowarzyszenia Kupieckiego Nowa Targowica jadą w przyszłym tygodniu do Warszawy na spotkanie do ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego. Tematem rozmów będzie SENT. Joanna Grońska ze stowarzyszenia tłumaczy, dlaczego SENT w obecnej formule im się nie podoba.
5: Ponieważ zmusza do liczenia towaru przed każdym i po każdym dniu targowym i kary są zdecydowanie nieadekwatne do przewinienia, ponieważ tyle samo można dostać za przewóz cysterny paliwa, jak dla przysłowiowej babci, która wiezie 10 kg skarpetek. A zaczynają się od 20 tysięcy w górę.
3: Kupcy mają zestaw swoich postulatów, dodaje Joanna Grońska.
5: Chcemy wyłączenia targowizn na podstawie opłaty targowej lub najmu miejsca targowego. Wyłączyć małych przedsiębiorców poniżej określonego obrotu. Braku kary przy pierwszym naruszeniu, najpierw pouczenie. Podwyższenia limitów do 1,5 tony. Okres przejściowy minimum 12 miesięcy i kary adekwatne do przewinienia. I chcemy mieć też stały zespół konsultacyjny branży przy Ministerstwie Finansów, żeby wszystkie nowe pomysły, jakie wprowadzi nam ministerstwo, mogli konsultować z nami i moglibyśmy to wcześniej ustalać.
3: Dodatkowo w poniedziałek nowotarscy radni będą pochylać się na sesji nad projektem apelu burmistrza miasta do ministra finansów właśnie w tej sprawie.
0: Dzieje się na drogach.
3: Po weekendzie od wtorku poważne utrudnienia na drodze powiatowej Niedzica-Kacwin w związku z układaniem nowej nawierzchni asfaltowej. Droga na odcinku około 800 metrów będzie całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego. Utrudnienia potrwają od godziny 8.30 do 20.00. Na czas prac dopuszczony zostanie przejazd wyznaczonymi drogami wewnętrznymi, drogą pod Upłos oraz drogą w kierunku miejscowości Łaprze-Niżne, czyli przedłużeniem ulicy Nadwodniej.
0: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
3: Zakopiański Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny właśnie zainaugurował projekt pod hasłem Rozwój ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w USOR w Zakopanem. Ten program otrzymał ponad 13 milionów złotych ze środków europejskich. Jakie działania obejmuje inwestycja? O tym Joanna Chmiel.
6: Popularna KBK wzbogaci się o nowe skrzydło mieszczące nowoczesny kompleks poradni ortopedycznych. Zmodernizowane zostaną istniejące pomieszczenia, poprawiona dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Szpital zostanie doposażony w nowoczesną aparaturę diagnostyczną i medyczną. Szczególne znaczenie inwestycja będzie miała dla najmłodszych pacjentów, bo to oni przyjeżdżają tu od lat z całego kraju, aby leczyć deformacje kręgosłupa czy też wady rozwojowe narządu ruchu. Placówka rocznie hospitalizuje blisko 4000 pacjentów i udziela ponad 21 tysięcy porad ambulatoryjnych. Nazwa, której użyłam, pochodzi od krakowskiego biskupiego komitetu. W 1918 roku bowiem kardynał Adam Sapieha założył krakowski biskupi komitet pomocy dla dotkniętych klęską I wojny światowej, który miał na celu pomóc w leczeniu chorób epidemicznych i zakaźnych, w tym gruźlicy płuc i właśnie układu kostno-stawowego. Pełną historię znajdziecie na radioalex.com.pl.
3: Ważny apel zakopiańskich urzędników. Urząd Miasta przypomina właścicielom posesji o obowiązku dbania o krzewy i drzewa rosnące przy drogach gminnych. Gałęzie zwisające nad chodnikami i jezdniami mogą utrudniać poruszanie się pieszym oraz kierowcom, a także stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. Mieszkańcy powinni przyciąć roślinność tak, aby zachować odpowiednią skrajnię drogową do wysokości minimum 2,5 metra nad chodnikiem i 4,5 metra nad jezdnią. Zakopane jest o krok bliżej do utworzenia skweru gąsieniców w willi Koliba. Podpisano list intencyjny, który rozpoczyna formalne przygotowania do realizacji tej inicjatywy. Pomysł związany jest z obchodami 500-lecia osadnictwa rodu gąsieniców na Podhalu. Nowy skwer ma upamiętnić jedną z najbardziej znanych i zasłużonych góralskich rodzin, która przez wieki współtworzyła historię Zakopanego i całego regionu. Porozumienie podpisali przedstawiciele województwa małopolskiego, miasta Zakopane, Muzeum Tatrzańskiego oraz Związku Podhalan. Skwer ma powstać przy ulicy Kościelnej na terenie należącym do Muzeum Tatrzańskiego. Zgodnie z założeniami porozumienia, Związek Podhalan przygotuje projekt zagospodarowania skweru, a miasto zajmie się jego wykonaniem i późniejszym utrzymaniem. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, w wyższych partiach Tatr, zwłaszcza na stokach i w żlebach o północnej ekspozycji powyżej 2000 metrów nad poziomem morza, nadal zalegają płaty śniegu. Wybierając się w ten rejon, należy posiadać doświadczenie w zimowej turystyce górskiej oraz odpowiedni sprzęt zimowy wraz z umiejętnością jego obsługi. Po opadach deszczu podniesiony poziom wody w żlebach może sprawić, że niektóre odcinki szlaków mogą być trudne do pokonania. W dolnych partiach Tatr na ścieżkach jest mokro i błotniście. Weźmy tę informację pod uwagę, planując górskie wędrówki. 3 osoby ranne w wypadku samochodu osobowego, do którego doszło w nocy w Zakopanem na ulicy Mrowce. Kierowca auta stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi, a następnie uderzył w ogrodzenie. 2 z poszkodowanych osób trafiły do szpitala. Dokładne okoliczności zdarzenia ustalają policjanci.
0: O tym się mówi w regionie.
3: Uwaga kierowcy, od najbliższego czwartku most w Ludźmierzu w ciągu drogi powiatowej łączącej Maruszynę i Czarny Dunajec zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego.
7: Jeżeli chodzi o ruch pieszych, będzie zachowany ruch pieszy w każdym okresie remontu. Jedynie kiedy mogą mieszkańcy niestety liczyć się, że ruch pieszy nie będzie dostępny, to wtedy, kiedy prace tutaj bitumiczne czy prace techniczne będą prowadzone na całej szerokości obiektu mostowego, ale to będą pojedyncze dni i będą oni, mieszkańcy, informowani o tym wcześniej. Jeżeli chodzi o pielgrzymów czy samych mieszkańców w miejscowości Ludzimierz, ruch będzie dopuszczony cały czas przez obiekt mostowy.
3: Mówił dyrektor powiatowego zarządu dróg w Nowym Targu Tomasz Filar. Objazd dla kierowców poprowadzono przez Krauszów. Remont mostu ma potrwać do października, ale jeśli pogoda dopisze, wykonawca zakłada, że ruch na przeprawie może powrócić we wrześniu. Strażacy ochotnicy z Raby Wyżnej uratowali 2 psy uwięzione w potoku. Zwierzęta znajdujące się w rzece nie były w stanie samodzielnie wydostać się w bezpieczne miejsce. Strażakom udało się je bezpiecznie i bez żadnych obrażeń ewakuować. Po zakończeniu działań psy zostały przekazane pod opiekę lekarza weterynarii, który przewiózł je do schroniska.
0: Wiadomości w Radiu Alex.
3: Gwałtowne burze, które przeszły nad Podhalem, wywołały lawinę zgłoszeń dotyczących młodych ptaków, jak informuje przyrodnik Daniel Urbaniak. Liczba interwencji wzrosła z kilku dziennie do aż 42 w ciągu jednego dnia. W większości przypadków pomoc okazała się niepotrzebna. Zdarzają się jednak takie sytuacje, w których nasza szybka reakcja może ptakom uratować życie.
8: Jak rozpoznać, czy to ptaszysko potrzebuje pomocy, czy to ptaszysko nie potrzebuje pomocy. Słuchajcie, jeśli ono przed nami ucieka i naprawdę robi to z wielkim zaangażowaniem i wygląda na to, że w jego głowie rodzi się pomysł, że goni go dinozaur, to zostawiamy tego ptaka w świętym spokoju. Jeśli ten ptak faktycznie albo kuleje, czyli nie może się poruszać, ewentualnie są teraz przypadki, kiedy młode ptaki uczą się latać, uderzą gdzieś w szybę i leżą sobie na tym parapecie czy pod tym waszym oknem, takiego ptaszora trzeba zabezpieczyć. Ja zawsze mówię o tym, że każdy z nas ma pudełko po butach. Wkładamy takiego stwora do pudełka po butach i coś miękkiego, żeby miał się dobrze. Szybki kontakt. Pierwsze robicie zdjęcie, czy zadzwonicie pod 112 i dodzwonicie się do komendy powiatowej policji w Nowym Targu. Chłopaków z biurka pozdrawiam. Do komendy do Szczawnicy, do Straży Miejskiej, do Zakopanego, gdziekolwiek indziej. Wrzucicie jakieś zdjęcia na grupy na Facebooku. Kto tam się będzie lajkowany, podlinkowany oczywiście, że ja. Najszybciej można znaleźć naprawdę szybka fachowa pomoc, szybki fachowy kontakt i wtedy, kochani, będziemy naprawdę bardzo szybko działać. Albo tego ptaszora wy będziecie wieść w stronę Nowego Targu, ja gdzieś wyjadę wam z taką w waszą stronę będę jechał, żeby ta pomoc była jak najkrótsza. I tak właśnie zawsze wyglądają nasze interwencje. Dzwonią chłopaki z policji, przedstawiają problem, dostaję do was numer telefonów, oddzwaniam, ładnie się przedstawiam. i działamy sobie wtedy prężnie.
9: Dobra.
3: Jednak nie każda sytuacja wymaga naszej interwencji. Przyrodnik tłumaczy, że obecnie wiele młodych ptaków opuszcza gniazda i przebywa w trawie lub krzewach pod opieką rodziców. Widok samotnego podlota nie oznacza więc, że został porzucony. Daniel Urbaniak apeluje, by nie zabierać dzikich ptaków do domów i w razie wątpliwości skonsultować się z osobami zajmującymi się pomocą dzikim zwierzętom.

0: ma.
1: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
0: O reklamie.
2: Radio Alex.

0: Reklama.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie.
2: W kalendarzach sobota to 13 dzień czerwca. Na zegarach godzina 7. Zapraszamy na wiadomości.
3: Trzeba było wyrazić oczekiwanie odwrotu. Piłka jest teraz po stronie Ukrainy, mówił Marcin Przydacz. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej skomentował w ten sposób ubiegłotygodniowe spotkanie z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kiryło Budanowem. Politycy dyskutowali o decyzji Wołodymira Zełenskiego dotyczącej nadania imienia bohaterów UPA, jednej z formacji wojskowych. Pytany przez Tomasza Terlikowskiego o pogarszające się relacje na linii Warszawa-Kijów odpowiedział: to strona ukraińska rozpoczęła ten konflikt.
4: My zareagowaliśmy twardo. Pan prezydent zareagował. Gdyby nie prezydent, to pewnie rząd przymknąłby oczy, bo się nawet nie chcieli spotykać z Budanowem, nie chcieli w ogóle rozmawiać, ale nie dlatego, panie redaktorze, że byli obrażeni, tylko dlatego, że był długi weekend. Twarde oczekiwanie wobec Ukraińców i tutaj pan prezydent się nie cofnie do czasu, kiedy nie zobaczymy jako Polacy, że jednak Ukraińcy biorą pod uwagę polską
5: ale
4: wrażliwość.
5: Ale co mieliby zrobić? Znaczy, bo bardzo trudno sobie wyobrazić, biorąc pod uwagę specyfikę.
4: Zmienić nazwę, to w krótkiej perspektywie.

0: perspektywie, w dłuższej perspektywie my jesteśmy zdecydowanymi przeciwnikami procesów gloryfikacji morderców.
1: Rząd wstrzymuje pracę nad przepisami, które miały wprowadzić w Polsce wykaz zawodów deficytowych. Te informacje dziennikarz potwierdził w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednym z powodów jest wysoka stopa bezrobocia, która wynosi prawie 6%. Komentarze na ten temat zebrał Michał Dobrołowicz.
2: Dzień dobry. Praktyczny skutek wstrzymania prac nad tymi przepisami jest taki, że na razie nie będzie przyspieszenia procedur wydawania wiz dla cudzoziemców, którzy chcą wykonywać właśnie zawody deficytowe, czyli te, gdzie wciąż brakuje pracowników. O to starali się przede wszystkim przewoźnicy, którzy skarżą się, że trudno znaleźć chętnych do pracy w transporcie międzynarodowym. Według nich długie procedury jeszcze potęgują ten problem.
3: Cóż stoi na przeszkodzie, żeby po prostu utworzyć dla nich szybką ścieżkę? Jeżeli na przykład nasi pracownicy nie są w stanie przekraczać granic, ci pracownicy, którzy dawno zostali sprawdzeni, którzy od kilku lat pracują na terenie Polski.
2: Tak opisuje to prezes Związku Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński. Z moich informacji wynika, że kolejne organizacje rozważają wysłanie kolejnych apeli, także do premiera, o wznowienie prac nad przepisami w sprawie wykazu zawodów deficytowych.
4: Rześki poranek na Podhalu. Nad ranem w Zakopanem mieliśmy 5 stopni. W ciągu dnia do stopni 16 zapowiadają synoptycy. Nieco cieplej w Nowym Targu, tam nawet 19. A za oknami chmury. Z tych chmur przelotne opady deszczu. Od czasu do czasu za chmur wyglądać ma słońce. Podobną aurę mieć będziemy również jutro. Wygląda na to, że w poniedziałek te opady powinny być już coraz słabsze. No to rozpoczynamy nasze weekendowe spotkanie. Przypomnę, dziś sobota, 13 dzień czerwca, a ja nazywam się Marek Moc. Będziemy razem do południa.
5: Radio

0: Tak wam pięknie gramy w sobotni poranek. Weekendowe granie wróci już za kilka chwil. A teraz spoglądamy na kartkę z kalendarza, bo dziś sobota to 13 dzień czerwca. To jest 164 dzień roku. Do końca roku równe 201 dni. Ktoś to odlicza? No, pewnie niektórzy tak. Słońce wstało 14 minut po czwartej. 3 minuty przed 21 zacznie zachodzić, a dzień potrwa 16 godzin i 43 minuty. Lista solenizantów? O, króciutka widzę dzisiaj. Na niej Antoni, Lucjan, Grzegorz, Olga, Tobiasz, Gerard, Herman, Gracja, Gerarda i Akwilina. Wszystkiego dobrego. Okazje do świętowania oczywiście, że są. Jest święto dobrych rad. Być może i znajdą się dzisiaj u nas. Święto Żandarmerii Wojskowej. Jest Międzynarodowy Dzień Świadomości na temat albinizmu i mamy Światowy Dzień Robienia drutów w miejscach publicznych. Wiecie, chodzi o robótki ręczne, nie, że wspinacie się na słupy. Absolutnie. No i bardzo przyjemny dzień, Światowy Dzień Wellness. Zróbcie sobie odrobinę luksusu.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
3: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku 100%.

0: Coca-Cola Zero Cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6, a akcję kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
2: Po reklamie.
3: Radio Aleks.

0: sobotni poranek i muzyka wybrana dla ciebie, 13 dzień czerwca. Jacy są ci, którzy urodzili się 13 czerwca? Głowa człowieka urodzonego tego dnia jest stale pełna dobrych pomysłów. Nie poprzestaje on jednak jedynie na wymyślaniu, lecz także z powodzeniem stara się wcielać je w życie. Są tego warte, ponieważ ożywiają go tylko dobre idee i zacznie dzięki nim usprawnić swoje działania w rozmaitych dziedzinach. Jeśli coś wbije sobie do głowy, no trudno go przekonać, by od tego odstąpił, bo na pewno nic nie pozwoli sobie wyperswadować. Wręcz przeciwnie, sam stara się gorąco namawiać innych do swoich racji. No i przeważnie osiąga w tym całkiem dobre rezultaty. Czy tak rzeczywiście jest? Zapytajcie swoich bliskich, którzy dziś świętują swoje urodziny.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Staszek, twój dom nowy?
4: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
3: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
4: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
3: Oleś musiał zapłacić?
4: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
3: Daj numer do Eko Podhale.
4: 733-049-049.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
7: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Sobota, 13 dzień czerwca. Mówią, że 13 wszystko zdarzyć się może, ale to chyba bardziej dotyczy piątku. Tak więc spokojnie, za chwilę wkraczamy w kolejną godzinę naszego spotkania. Za chwilę, bo punktualnie o 8 wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
7: Po reklamie.
0: Na zegarach już godzina 8. Pora zaprosić Was na kolejne sobotnie wiadomości.
8: Kierowcy, w ten weekend za paliwo zapłacicie więcej. Maksymalna cena benzyny 95 wynosi 6,04 zł za litr, to o 6 groszy więcej niż wczoraj. Olej napędowy podrożał o 3 grosze, zapłacimy zatem nie więcej niż 6,40. Nowe stawki obowiązują do poniedziałku włącznie. Kolejna aktualizacja limitów we wtorek. Obniżone stawki podatku VAT na niektóre paliwa będą obowiązywać do końca czerwca. Przedłużone zostało też ustalanie maksymalnych dziennych stawek. Na przyszły tydzień zaplanowano kolejne rozmowy między przedstawicielami górników i zarządu Polskiej Grupy Górniczej. Chodzi o przenoszenie pracowników dawnej kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej do innych zakładów. Po wczorajszych rozmowach górnicy zakończyli prowadzoną od czwartku akcję protestacyjną w biurze jednego z dyrektorów kopalni. Co konkretnie wczoraj ustalono? O tym Marcin Buczek.
9: Przenoszenie górników będzie rozłożone w czasie. Takie są wstępne ustalenia po wczorajszym spotkaniu w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej tu w Katowicach. Szczegóły mają być ustalone w czasie rozmów w przyszłym tygodniu. Proces likwidacji dawnej kopalni Bielszowice ma się zacząć 1 lipca i ma potrwać kilka lat. Zarząd PGG proponuje przenoszenie górników do kopalń w rejonie Rybnika, bo tam potrzebni są pracownicy, a poza tym to kopalnie z tamtego rejonu mają funkcjonować najdłużej. Z dawnej kopalni Bielszowice ma być przeniesionych około 400 górników.
8: Władze popularnej plaży Punta Morentis na Sardynii zakazały używania parasoli osobom w wieku od 10 do 65 lat. Ci, których nie obowiązuje ten zakaz, będą mogli mieć ze sobą tylko jeden parasol. Decyzja od razu wywołała falę krytyki, jednak władze miejskie tłumaczą to względami bezpieczeństwa. W zeszłym roku dziesiątki plażowiczów musiały zostać ewakuowane łodziami po pożarze w okolicy. Duża liczba parasoli uniemożliwiła ewakuację lądem. Elon Musk, pierwszym bilionerem w historii. Wszystko za sprawą giełdowego debiutu SpaceX, firmy zajmującej się rakietami, satelitami i sztuczną inteligencją.

0: Wraz z producentem samochodów elektrycznych Tesla stanowi on trzon Imperium Muska. Zainteresowanie akcjami jest ogromne. Tym samym majątek Ilona Muska jest zbliżony do polskiego PKB.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: Na Podhalu kapryśna aura w dalszym ciągu, a pochmurno, trochę przejaśnień, a także przelotne opady deszczu. Tak będzie dzisiaj, tak będzie w niedzielę, tak będzie również w poniedziałek, informują synoptycy. Trzeba będzie znaleźć momenty, gdzie po prostu nie będzie padało i skorzystać, żeby wyjść choćby na spacer. Maksymalnie 16 stopni w Zakopanem, w Nowym Targu przypomnę dzisiaj 19, nieco chłodniej jutro i w poniedziałek. Cieplej ma zrobić się w połowie przyszłego tygodnia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: Sobotni poranek i muzyka wybrana dla siebie. 13 dzień czerwca w kalendarzach. Jedno z przysłów mówi: święty Antoni, ogryca siać przypomni. No tak, bo to dużo widzę właśnie takich o świętym Antonim i o tym, że trzeba siać. Jak tam ogrodnicy, dziś prace zaplanowane?

0: Przepis na weekend.
1: No to zaglądamy do naszej radiowej kuchni. Cóż tam dzisiaj pysznego nasi przygotowali? A przygotowali ciasto z maślanką, z truskawkami w środku. Do tego chrupiąca kruszonka na górze. Czujecie się zachęceni? Bardzo pyszne. W radiowej kuchni przetestowaliśmy to ciasto z truskawkami, no ale możecie też użyć innych sezonowych owoców. A co potrzeba, jak to zrobić, jeszcze usłyszycie w tej godzinie.
0: Przepis na weekend. Radio Alex.
2: Reklama.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
5: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
6: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
7: Mocne emocje w parku handlowym Stopiak. Zapraszamy już 14 czerwca na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. Znani i utytułowani zawodnicy. 6 kategorii, tony wyzwań i masa silnych wrażeń. Zapraszamy całymi rodzinami na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. 14 czerwca, godzina 15. Park handlowy Stopiak w Nowym Targu.
8: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: sobie nie daj się prosić. Wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę. Dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Radio Alex.

0: 라디오.
1: Co za weekend?
2: W Radiu Alex zapraszam na weekendowy przegląd wydarzeń w regionie. Zaczynamy od tego, co wydarzy się już dzisiaj. Nowy targ ponownie, bowiem stanie się areną wielkich kolarskich emocji. I to właśnie dzisiaj do miasta dotrą kolarze 64. edycji Małopolskiego Wyścigu Górskiego, a finisz drugiego etapu zaplanowano na ulicy Kościuszki, tuż przed nowotarskim rynkiem w okolicach godziny 17.40. Zawodnicy przejadą tego drugiego dnia rywalizacji przez Wadowice, bo stamtąd etap się rozpocznie. Potem poprowadzony zostanie przez Stryszawę, Zawoje, Zubrzycę Górną, Jabłonkę, Czarny Dunajec oraz Kilkuszową. Następnie zawodnicy ulicą Krakowską wjadą do Nowego Targu, gdzie rozstrzygną się losy dzisiejszego etapu. Zapraszam wszystkich fanów kolarstwa górskiego. A miłośników teatru zapraszam dzisiaj na godzinę 18 do Jabłonki, do Orawskiego Centrum Kultury, w którym to będzie można obejrzeć sztukę pod tytułem Umrzeć ze śmiechu. Kultową komedię, która udowadnia, że życia nie wolno odkładać na później. Sztukę wyreżyserował Cezary Żaka, wystąpią m.in. Urszula Grabowska, Izabela Kubrak czy Ewa Mitroń oraz Krzysztof Cybulski.

0: Kiss na weekend.
1: Ciasto z maślanki z truskawkami w środku, 300 gram truskawek. Ciasto to mąka, proszek do pieczenia, szklanka cukru i cukier wanilinowy. No oczywiście potrzebna będzie maślanka, także olej roślinny. Jeśli jesteście zainteresowani wykonaniem takiego ciasta, a potem skonsumowaniem go z przyjemnością, to polecamy, zajrzyjcie do naszego portalu. Mamy tam zdjęcia gotowego ciasta, a także przepis i wszystkie proporcje. No to wszystkiego pysznego.
0: Przepis

0: Radio Alex.
1: Reklama. Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
2: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów Zakopane, Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
3: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
4: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
5: Prowadzisz obiekt noclegowy? Niech Twoi goście zaczynają dzień pysznym śniadaniem. Restauracja Schronisko Bukowina zaprasza na dzień otwarty cateringu śniadaniowego. 17 czerwca od 9 do 12 w Bukowinie Tatrzańskiej czeka prezentacja oraz degustacja zestawów śniadaniowych. Na słono, na słodko i w wersji wegetariańskiej. Schronisko Bukowina. Śniadania z dowozem dla Twoich gości. Sprawdź catering schroniskobukowina.pl.
6: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack Nowy Targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoserwis Michał Boroń, Nowy Targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
7: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Rady RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
0: Radio Alex.

0: X1 to BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kaston takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kaston takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
7: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
12: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Po reklamie.
14: Na zegarach już godzina 9, a w sobotni poranek przyszła pora na kolejne wiadomości.
15: Dziś przesłuchana ma być lekarka podejrzewana o zakopanie obok domu ludzkich płodów. Odkryto je w podrzeszowskiej wsi Lutoryż. Policja szuka kolejnych, usłyszał w prokuraturze okręgowej w Rzeszowie Dominik Smaga. I z Dominikiem łączymy się teraz w faktach. Jakie zarzuty może usłyszeć kobieta?
16: Zarzut znieważenia zwłok, za co grozi do 2 lat więzienia oraz zarzut porzucenia odpadów medycznych.
17: I to przestępstwo zagrożone jest karą do 12 lat pozbawienia wolności.
16: Mówi Krzysztof Ciechanowski, rzecznik prokuratury. Zatrzymana to 57-letnia Magdalena H., mieszkanka Rzeszowa, z zawodu lekarz-patomorfolog, która wcześniej współpracowała ze szpitalami z Rzeszowa. Teraz pracuje w Zamościu i właśnie tam została wczoraj zatrzymana przez policję. To ona miała obok swojego domu zakopywać martwe płody.
17: Płody i szczątki zostały zabezpieczone do prosektorium celem dalszych badań sekcyjnych.
16: W ziemi znaleziono też odpady medyczne, głównie bloczki parafinowe i szkiełka mikroskopowe. Odkryli to przypadkiem nowi właściciele sprzedanego przez lekarkę domu. Oni powiadomili policję, której technicy przekopują działkę.
15: Polskie Siły Powietrzne oficjalnie przyjęły do służby myśliwce F-35. Uroczystość powitania najnowocześniejszych na świecie samolotów wielozadaniowych odbyła się wczoraj w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Pierwszym maszynom nadano imię Husarz.
18: Przed państwem F-35.
19: Strzeż polskiego nieba, służ wiernie ojczyźnie, wspieraj polskich lotników i bądź symbolem siły, odwagi oraz nowoczesnej obrony Rzeczpospolitej Polskiej. Nadajemy Ci imię Husarz.
20: To, drodzy Państwo, dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej wyraz głębokiej świadomości, że polscy piloci i polscy żołnierze są najlepszymi żołnierzami na świecie.
21: To jest strategiczny dzień. On nie jest tylko pokazaniem naszej siły, zdolności operacyjnych, ale jest też pokazaniem roli, jaką dzisiaj Polska odgrywa w budowie architektury bezpieczeństwa.
15: Mówili prezydent Karol Nawrocki i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wiatr na Podhalu na szczęście na razie słaby i umiarkowany, wieje z południa, potem zmieni kierunek na zachodni. Mocniej może powiać jutro i te podmuchy rzeczywiście będą nam dokuczały. To przy temperaturze, w którą zapowiadana jest na niedzielę, czyli 14 stopni, no to raczej niemiło to wygląda. Dzisiaj do 16, przypomnę, w Nowym Targu nieco cieplej, tam 19 stopni na plusie. Ale uwaga, przelotne opady deszczu. Po wiadomościach wracamy do Was z muzyką wybraną dla Ciebie. Pięknie Wam zagramy w sobotni poranek, tak jest. 13 dzień czerwca w kalendarzach, przypominamy.

0: Sobotni poranek i muzyka wybrana dla ciebie, a my na chwilę przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Nie, nie będzie to miało związku z mistrzostwami świata w piłce nożnej. I taka ciekawostka, na flace Kalifornii widnieje niedźwiedź grizzly. Choć gatunek zniknął z tego stanu ponad 100 lat temu, jak wynika z dokumentów, ostatnie obserwacje kalifornijskiej grizzly pochodzą z 1924 roku, a zwierzę, które stało się symbolem stanu, wyginęło wskutek oczywiście polowań, działań ludzkich i utraty siedlisk. Niedźwiedź grizzly, symbol Kalifornii, mieszka w zupełnie innej części Stanów.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
3: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
4: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej. Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3. Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
9: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. 1,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
10: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
12: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
11: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
12: No, no.
13: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
14: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Po reklamie.

0: Co za weekend?
1: W Radiu Alex czas na kolejną odsłonę weekendowego przeglądu wydarzeń w regionie. Już jutro, w niedzielę 14 czerwca, odbędzie się 179. Krakowski Salon Poezji w Nowym Targu. Tym razem wydarzenie wyjątkowo będzie miało miejsce w budynku Nowotarskiego Miejskiego Centrum Kultury. Jest to niepowtarzalna okazja, żeby odkryć poezję Leszka Aleksandra Moczulskiego i Witka Cego w interpretacjach Aleksandry Sroki, Mateusza Dewery i Jana Kantego Pawluśkiewicza. Oprawę muzyczną na fortepianie zapewni Paweł Tylka. Początek o godzinie 11. Natomiast wydarzenie zwieńczy odsłonięcie pierwszego odcisku dłoni w Nowotarskiej Alei Gwiazd, należącego do Jana Kantego Pawluśkiewicza. Jak podkreślają organizatorzy, to początek nowej, wyjątkowej tradycji upamiętniania wybitnych twórców związanych z kulturą i sztuką. Również na jutro zapraszam fanów motocykli. Przed nami i przed wami zjazd motocyklowy w Miętustwie na Podhalu. Wszystko rozpocznie się od godziny 12 spotkaniem na Bachledówce, następnie przejazd do Miętustwa, msza w kościele w Miętustwie z poświęceniem motocykli, a o 14 góralskie posiady, występ zespołu i konkursy. Wszystkich zainteresowanych zapraszam serdecznie na to spotkanie motocyklistów.

0: Sobotni poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Taka ciekawostka naukowa, bowiem fachowcom, bo naukowcom udało się wyhodować drzewo z nasion liczącego około 1000 lat odnalezionego na pustyni judzkiej. Roślina nazwana szeba urosła do ponad 3 metrów wysokości i nie może należeć do dawno zaginionej linii drzew wytwarzających lecznicze żywice. A badacze podejrzewają, że to właśnie z takich roślin pozyskiwano biblijne cori, słynny balsam wspomniany w Starym Testamencie. No, ożywiamy przyrodę, a czy potrafimy zadbać o tą, która jest wokół nas? No, z tym bywa różnie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
5: Mocne emocje w parku handlowym Stopiak. Zapraszamy już 14 czerwca na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. Znani i utytułowani zawodnicy. 6 kategorii, tony wyzwań i masa silnych wrażeń. Zapraszamy całymi rodzinami na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. 14 czerwca, godzina 15. Park handlowy Stopiak w Nowym Targu.
6: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to 3 sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
7: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Rady RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.

0: Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Po reklamie.

0: powoli zbliżamy się do godziny 10. Mamy weekend, a przed laty w 1927 roku w Nowym Jorku odbyła się największa dotychczas w historii Stanów Zjednoczonych parada z udziałem, uwaga, 4 milionów osób. A z jakiego to powodu? Na cześć Charlesa Lindbergha, który jako pierwszy przeleciał samotnie samolotem nad Atlantykiem bez międzylądowania. Tak świętowano kiedyś bohaterów.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, moim gościem jest wójt gminy Bukowina Tatrzańska, pan Andrzej Pietrzyk. Panie wójcie, co gmina oferuje najmłodszym mieszkańcom w zakresie edukacji, sportu i rekreacji?
4: Realizujemy cykl szkoleń pod nazwą Już Pływam, skierowanych do uczniów chcących doskonalić umiejętności pływackie. Gmina pokrywa koszty wstępu na basen, transport wraz z opieką oraz usługi instruktorskie. Jednocześnie realizowane jest

0: Uczniowie i nauczyciele skorzystają z dodatkowych zajęć i szkoleń. Jednocześnie w Leśnicy trwa realizacja projektu Małopolskiego Programu Wsparcia Uczniów Uzdolnionych. Kolejna ciekawostka to szkoła podstawowa w Bukowinie Tatrzańskiej realizuje międzynarodowy projekt Erasmus+. Rozpoczęły się wyjazdy kadry pedagogicznej na zagraniczne kursy językowe. Dzieci już były, już wróciły zadowolone. Uczniowie klas 4-6 wszystkich gminnych szkół podstawowych korzystają z wiosennej edycji zajęć wychowania fizycznego na basenie gminnym. Naszym celem jest, aby każde dziecko, które uczęszcza do szkoły w gminie Bukowina Tatrzańska, zakończyło edukację na etapie podstawowym z umiejętnością podstawową pływania.
1: A co z nieco starszymi mieszkańcami? Czy oferta dla seniorów i osób dorosłych również się rozwija?
0: Tak. W niedługim czasie rozpocznie działanie dzienny dom opieki seniora, który będzie działał od 8 do 16. Będzie on funkcjonował w Bukowinie. Kończą się tam prace remontowe. Planujemy w czerwcu, najpóźniej w lipcu, rozpocząć działanie tego domu seniora. Jeżeli chodzi o osoby jeszcze starsze, to w Centrum Sportu w Białce Tatrzańskiej w każdy wtorek i czwartek odbywają się bezpłatne zajęcia fitness dla mieszkańców. Jest to stały element gminnej oferty promującej aktywny tryb życia, profilaktykę zdrowotną oraz integrację mieszkańców. Robimy to w cyklach wiosennym i jesiennym. Zaczynamy po zimie i kończymy z końcem czerwca i zaczynamy potem drugi turnus we wrześniu i kończymy przed świętami Bożego Narodzenia. I jednocześnie kontynuowana jest kolejna edycja zajęć aquafitnessu na basenie gminnym. Zainteresowanie jest bardzo duże. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym gościem był wójt gminy Bukowina Tatrzańska, pan Andrzej Pietrzyk. Więcej informacji o tym, co dzieje się wokół nas, znajdziecie na facebookowym fanpage'u gminy i na stronie internetowej ugbukowinatatrzanska.pl.
2: Po reklamie.
3: W kalendarzach sobota to 13 dzień czerwca, na zegarach godzina 10. Zapraszamy Was na wiadomości.
4: W Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy odkryto pierwsze szczątki Polaków pomordowanych podczas rzezi wołyńskiej w lutym 1944 roku. Rafał Kościański, rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej, poinformował, że to prawdopodobnie miejsce pochówku zbiorowego.
5: Wczesny etap odkrywania tej jamy nie pozwala na ten moment określić jej całkowitej powierzchni. Możemy powiedzieć w tej chwili, że ujawniono szczątki dwóch osób w stanie częściowo nadpalonym.
4: Dziś prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej mają być kontynuowane. Spadła liczba interwencji policji i straży miejskiej związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych oraz zakłócaniem porządku publicznego w Śródmieściu i na Pradze Północ w Warszawie. Od listopada ubiegłego roku te dwie dzielnice zostały objęte ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu na wynos. Raport stołecznego ratusza przeanalizowała nasza reporterka Magdalena Greinert.
6: Dzień dobry. W tych dwóch dzielnicach interwencji policji jest o ponad 20% mniej w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, a liczba wykroczeń zmniejszyła się o prawie 35%. Natomiast w statystykach Straży Miejskiej w Śródmieściu i na Pradze Północ liczba interwencji spadła o ponad 6%.
7: W tym samym czasie w dzielnicach nieobjętych ograniczeniem liczba nocnych interwencji Straży Miejskiej wzrosła o 12%.
6: Wylicza Marzena Gawkowska ze stołecznego ratusza. Z raportu wynika, że najbardziej niebezpieczne miejsca na mapie Warszawy to centrum miasta i rejon dużych węzłów komunikacyjnych. Służby najczęściej interweniują w okolicy Dworca Centralnego i Placu Defilad, na Nowym Świecie Chmielnej i Foksal, a także w okolicy Dworca Wschodniego i Dworca Wileńskiego na Pradze Północ. Dużo zgłoszeń odnotowano też w okolicach ulicy Szekspira 4 na Bielanach oraz na Placu Szembeka na Pradze Południe.
4: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 11 województw. Nie dotyczą one tylko południowo-wschodniej Polski. Burzom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu. Lokalnie może spaść grad. A jaka będzie temperatura?
8: Maksymalnie do około 20-21 stopni w wielu miejscach Polski. Ta temperatura będzie dosyć wyrównana, natomiast to odczucie ciepła będzie też obniżało nieco silniejszy porywisty wiatr.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
3: 16 stopni maksymalnie dzisiaj w Zakopanem, w Nowym Targu 19, kolejne dni nieco chłodniejsze, od wtorku znów temperatura zacznie rosnąć. Uwaga, noce dość rześkie z wynikami jednocyfrowymi. Dzisiaj chmury, przelotne opady deszczu, trochę przejaśnień, jutro też podobnie kapryśna aura, z tym, że niedzielny poranek powinien być dość spokojny, po południu za to znów większe dostawy mokrego. W poniedziałek jeszcze podobnie, od wtorku sytuacja powinna się nieco stabilizować.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: A my w sobotnie przez południe wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie. 13 dzień czerwca w kalendarzach. Przypomnę, wśród solenizantów są dzisiaj Antoni, Lucjan, Grzegorz, Olga czy Tobiasz. Jeszcze raz wszystkiego dobrego.
2: Radio Aleks.

0: Sobotnie przedpołudnie i muzyka wybrana dla ciebie. Zwierzęta potrafią nas zaskakiwać, ptaki również. No wiemy, że wychowane od małego bardzo przyzwyczajają się do ludzi. No i generalnie są i żyją w naszym otoczeniu. Taka ciekawostka, bo w jednej z miejscowości na Dolnym Śląsku od kilku tygodni zagląda nietypowy gość. Pojawia się codziennie o tej samej porze, w godzinach między 6 a 7, i budzi domowników, stukając dziobem w szklane drzwi. Wszyscy się zastanawiają, jaka jest przyczyna tych wizyt. Być może podglądam sąsiada, bo właśnie w sąsiedztwie mieszka także pewien bocian nazywany Wojtkiem, który zaprzyjaźnił się z lokalnymi mieszkańcami, no i odwiedza ich regularnie. Ci odpłacają mu się oczywiście pożywieniem. Bociany potrafią wam zaskakiwać. A kto stuka o poranku w wasze okienko?
1: Radio Alex.
2: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
3: Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstall Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstall Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
4: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
5: Jeszcze nie, a ty?
4: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
5: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
4: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
5: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
4: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na fship.edu.pl.
6: Time to level up!
7: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, druk

0: sprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Po reklamie.
7: Radio Ale.

0: Co za weekend?
1: W Radiu Alex czas na weekendowy przegląd wydarzeń w regionie. Zaczynamy od tego, co jutro czekać na Was. Będzie w ogrodzie za remizą OSP w Witowie. Witowskie granie rozpocznie się właśnie jutro o godzinie 16 w miejscu, o którym wspomniałem. Na początek ćwiczenia i konkursy przygotowane przez druhny i druhów z Ochotniczej Drużyny Młodzieżowej. Potem tamtejszy Związek Podhalan zaproponuje konkurs regionalny. Będzie też przedstawienie teatralne w wykonaniu Koła Gospodyń Wiejskich, a na zakończenie koncert kapeli Passport Control. To wszystko jutro, przypomnę, o godzinie 16 w ogrodzie za remizą OSP w Witowie. A wcześniej, dosłownie o godzinę, bo o 15 rozpocznie się wyjątkowe wydarzenie sportowe. To nie będzie zwykła impreza sportowa, to będzie widowisko, podczas którego zawodnicy podniosą ciężary, których większość ludzi nie potrafi nawet przesunąć. Dokładnie jutro w Nowym Targu o godzinie 15 to miejsce stanie się areną zmagań prawdziwych siłaczy, a wszystko za sprawą Mistrzostw Polski Strongman Masters, które odbędą się na parkingu Parku Handlowego Stopiak. Rozpoczynamy tę ciężką zabawę punktualnie o godzinie 15 jutro, gdzie, przypomnę, na parkingu Parku Handlowego Stopiak.

0: Sobotnie przedpołudnie i muzyka wybrana dla Ciebie, a my zaglądamy jeszcze na chwilę do Stanów Zjednoczonych, bo tam wprawdzie większość rzeczy bardzo komercyjnych, ale jak się okazuje, w większości miejscowości nadal działają biblioteki, a jeśli macie kartę biblioteczną, no to za darmo możecie korzystać z cyfrowych zasobów przez biblioteczne aplikacje, korzystać z filmów, seriali, audiobooków, magazynów, wielu innych rzeczy. No i jak się okazuje, też wiele muzeów jest darmowych. To pewnie niektórzy kibice w ramach wolnego czasu między meczami będą takie miejsce odwiedzali.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
3: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
4: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
5: Staszek, twój dom nowy?
6: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
5: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
6: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
5: Oleś musiał zapłacić?
6: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
5: Daj numer do Eko Podhale.
6: 733-049-049.
7: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
8: Mocne emocje w parku handlowym Stopiak. Zapraszamy już 14 czerwca na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. Znani i utytułowani zawodnicy. 6 kategorii, tony wyzwań i masa silnych wrażeń. Zapraszamy całymi rodzinami na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. 14 czerwca, godzina 15. Park handlowy Stopiak w Nowym Targu.
9: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
10: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
2: Po reklamie.

0: sobotnie przedpołudnie, zbliżamy się do godziny 11. Za chwilę u nas wiadomości. Dziś Światowy Dzień Wellness, czyli generalnie zaplanujcie sobie taki weekendowy relaks. Jeśli nie dzisiaj, to może jutro, kto wie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Rady RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Kto zwalcza ból?
9: Kto?
8: Kto?

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Dzień dłuższy. Temperatura wyższa. A Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0%. I dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy. Ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroën. Po reklamie.
5: Na zegarach już godzina 11, w kalendarzach sobota, 13 dzień czerwca. Zapraszamy na wiadomości.
6: W tej kwestii oceniam współpracę z Ukrainą bardzo dobrze, mówił Paweł Kowal w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem, poseł Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Rady do spraw współpracy z Ukrainą, skomentował sprawę poszukiwań w Ukrainie szczątków polskich ofiar rzezi wołyńskiej.
7: Nie ma żadnego dzisiaj blokowania. Dzisiaj właściwie wszystkie wnioski, czy prawie wszystkie, bo nie chcę powiedzieć wszystkie, bo może jakiś jest tam jeszcze w obróbce, ale wnioski, które są składane, są realizowane. Zaczęło się w tych słynnych późnikach. To był taki nasz pierwszy test, czy będziemy w stanie współpracować. Następnie były kolejne miejsca we Lwowie, w tym roku Ostrówki, Wola Ostrowiecka. To oczywiście jest wielki wysiłek przede wszystkim polskich archeologów, polskich uczonych, którzy na miejscu w dużej liczbie i właśnie w warunkach wojennych pracują, także składam im hołd, dziękuję za to.
6: Od jutra zmieniony rozkład na kolei. W wakacje na trasy wyjedzie więcej pociągów niż rok temu. Częściej będą kursować ekspresy do Słowenii. Po ponad 30 latach przerwy pociągi znów dojadą do Łomży, a na części tras skróci się czas przejazdu. Ze szczegółami zmian Michał Radkowski.
8: W tym sezonie pojedzie aż 560 pociągów na dobę, o 46 więcej niż w zeszłym roku, w tym dodatkowe składy do kurortów nad morzem, w górach i na Warmii i Mazurach. Na lato PKP Intercity uruchamia m.in. pendolino z Bielska Białej do Ustki przez Katowice i Warszawę. Na tory wraca Adriatic Express. Do Lubliany, stolicy Słowenii, będzie kursować aż 6 razy w tygodniu. Nowością jest wagon do nadmorskiego Kopru. Poza tym sporo pociągów wraca na trasy, na których nie było ich od lat.
9: Inauguracja połączeń pasażerskich do Łomży. Powrót pociągów na linię łączącą Kartuzy i Somonimno na Pomorzu. Oddanie kolejnego elementu infrastruktury megaprojektu Podłęże Piekiełko. Pociągi wrócą do Marcinkowic w połączeniu do Nowego Sącza.
8: Wymienia Marcin Mochocki z PKP PLK. I jeszcze jedna ważna zmiana. Krócej pojedziemy do Olsztyna z Białegostoku i Ełku.
5: Na Podhalu ciśnienie zaczęło nam spadać i będzie spadało do jutra. Biometr niestety przy tej okazji będzie się pogarszał. Wiatr wieje dzisiaj z zachodu, jutro zresztą podobnie. W sobotę dość umiarkowany, ale za to w niedzielę podmuchy będą zdecydowanie silniejsze. Dzisiaj do 16 stopni, w Nowym Targu 19. Z kolei jutro 14-15 powinniśmy zobaczyć w całym regionie. Pochmurno, trochę przejaśnień i przelotny deszcz. To dzisiaj za oknami. W sobotnie przez południe wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie. Jeszcze do południa będziemy razem spędzali czas. Marek Moc, dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Radio Alex.

0: Sobotnie przedpołudnie i muzyka wybrana dla ciebie. Nie wiem, czy słyszeliście. Może warto również taki zwyczaj wprowadzić u nas, choć tam jest to nakazane prawem. Prawo Wyspy Kuba nakazuje osobom, które kierują pojazdami należącymi do rządu i urzędów, zabieranie każdej napotkanej osoby, która chce się zabrać na tak zwanego stopa. Oczywiście to ma być ułatwienie. No wiemy, że tam problem ze wszystkim, ale gdyby tak u nas, kto wie. Choć słyszałem takie legendy, że w czasach słusznie minionych, w czasach PRL-u, też zdarzało się użytkownikom służbowych samochodów podwozić kogoś na tak zwanego łebka, ale nie było to raczej darmowe.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3. Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami, wstęp wolny. Skoda.
9: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Rady RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
10: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
11: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: Twoje auto odpali i zagra jak nowe dzięki Centrum Akumulatorów. Zapraszamy do nowego sklepu w Nowym Targu przy ulicy Szaflarskiej 172. Tu znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum Akumulatorów. Telefon 790 200 020.
7: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: sobotnie przedpołudnie i muzyka wybrana dla Ciebie to czas obowiązków domowych, a jak zachęcić najmłodszych do pomagania? Podobno naukowcy wskazali w taki sposób, żeby naszego maluszka przebrać w strój superbohatera i dać mu odpowiednie narzędzie do ręki, przekonując go, że to jest super broń. A że jak używać tej super broni, mamusia z tatusiem pokażą. No i dzieciak podobno chętniej wykonuje domowe prace. Ale czy potem, jak dorośnie, nie będzie się czuł bardzo oszukany?
1: Radio Alex.
2: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
1: Mocne emocje w parku handlowym Stopiak. Zapraszamy już 14 czerwca na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. Znani i utytułowani zawodnicy. 6 kategorii, tony wyzwań i masa silnych wrażeń. Zapraszamy całymi rodzinami na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. 14 czerwca, godzina 15. Park handlowy Stopiak w Nowym Targu.
3: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
4: Gros, Czarny Dunaj, jest kolejowa 23J i rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
5: Jedziemy.
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
13: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. 1,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Alex.

0: Coca-Cola Zero Cukru 6 x 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6, a akcje kończą lody Barletto na patyku 6 x 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: Po reklamie.
2: Mamy sobotę, minęło południe, u nas pojawiają się najnowsze wiadomości.
3: Trzeba zostawić prezydentowi czas do namysłu, mówił Paweł Kowal. Poseł Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą, był pytany o sprawę odebrania prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego.
4: Uważam, że na tym etapie, w tej sprawie, pan prezydent dostał wszystkie możliwe argumenty, zna wszystkie za i przeciw. Wie, że jeżeli chodzi o ocenę działań strony ukraińskiej i gloryfikację UPA, ponad podziałami politycznymi ma praktycznie wszędzie w Polsce synergię.
5: Czy premier by podpisał taki wniosek, jeśli prezydent
4: już ostatnia rzecz, którą będę opowiadał teraz, to wyprzedzał wydarzenia o różnych pięć etapów i doradzał publicznie panu premierowi.
3: Podkreślał Paweł Kowal. Warunki na szlakach turystycznych w Beskidach są dobre, ale miejscami mogą być trudne, informują goprowcy. Po ostatnich opadach wciąż jest wiele miejsc, gdzie jest ślisko i błotniście. Rano temperatura wynosiła od 9 stopni na Klimczoku do 12 stopni Celsjusza na Leskowcu. Działają koleje linowe. Gdzie nakarmią najlepiej na świecie? Prestiżowy magazyn Time Out zapytał o to 24 tysiące mieszkańców całego globu i wyszło mu, że najlepiej jeść można w stolicy Peru, Limie. Od dziś znów można kąpać się pod czujnym okiem ratowników w morzu w Trójmieście. Pierwsze strzeżone kąpielisko rusza w Sopocie, zaraz obok molo. Na plaży stoi już wieża ratownicza, rozłożone są bojki, a na brzegu czeka łódź wiosłowa.
6: Zaczynamy sezon, bardzo długo na niego czekaliśmy.
7: Na pewno pozytywne emocje, cieszymy się, że na pewno będzie dużo turystów w Sopocie.
8: Znowu będziemy pomagać ludziom, na pewno też czujemy pewne wyzwanie właśnie z tego powodu, że każdy sezon jest inny, nigdy nie wiadomo, co się wydarzy i musimy być gotowi tak naprawdę na wszystko.
9: To stanowisko jest wyjątkowe, bo rusza dużo wcześniej niż pozostałe. Ta specyfika pracy tu jest też inna?
8: Tak, nie tylko rusza wcześniej, ale jest też dłużej otwarte i jest tutaj największe skupisko ludzi. Jest ono tak naprawdę przy samym sąsiedztwie mola.
3: Mówili ratownicy z sopockiego WOPR-u, z którymi rozmawiał Stanisław Pawłowski.
2: No i właśnie zaczynamy sobotnie popołudnie, sam środek weekendu. Sobota, 13 czerwca, razem z wami do 17 będzie Łukasz Tymków. Dzień dobry. Radio.

0: Kilka dni temu cały świat obiegł film, na którym goryl z jednego z ogrodów zoologicznych wpada w zadumę, a wszystko dlatego, że został w cudzysłowie ofukany przez swoją partnerkę. Ale jak się okazuje, nie tylko goryle potrafią zachowywać się jak ludzie. Właściciele jednego ze sklepów spożywczych z miejscowości Olszany w województwie dolnośląskim wczoraj puścili w sieć taki film o tym, jak to bocian stuka w ich szklane drzwi i podobno powtarza to co rano. Nikt nie jest w stanie wytłumaczyć dlaczego. No i tutaj oczywiście wyobraźnia działa, być może bocianica posłała go po chleb, ale biedak nie wie, że jak nie ma siana, to nic nie kupi.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
5: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
6: Prowadzisz obiekt noclegowy? Niech twoi goście zaczynają dzień pysznym śniadaniem. Restauracja Schronisko Bukowina zaprasza na dzień otwarty cateringu śniadaniowego. 17 czerwca od 9 do 12 w Bukowinie Tatrzańskiej czeka prezentacja oraz degustacja zestawów śniadaniowych. Na słono, na słodko i w wersji wegetariańskiej. Schronisko Bukowina. Śniadania z dowozem dla twoich gości. Sprawdź catering schroniskobukowina.pl.
7: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Rady RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49% RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
11: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
10: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
11: No, no.
12: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.

0: Wiadomość od sklepu Biedronka. No, to jedziemy.
1: Tato, czy dziś ja prowadzę?
0: Jasne, w końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Po reklamie.

0: Być może jest to dobry moment na kawę albo herbatę. No jeśli weźmiecie do tego herbatniki, to zwróćcie uwagę, czy nie zostały wycofane z obrotu. Jak informuje Sanepid, w herbatnikach jednej ze znanych polskich marek wykryto wysoki poziom akryloamidu. To jest substancja, która nam szkodzi. Szczegóły na ten temat możecie sobie sprawdzić na stronie Inspekcji Sanitarnej. No ja się zastanawiam, co się dzieje w tych zakładach spożywczych, skoro w każdym z nich grasuje ktoś, kto dosypuje orzeszki ziemne do wszystkich produktów, nawet do ziół. O, takie ostrzeżenie możemy przeczytać na wielu opakowaniach. Natomiast jeżeli chcielibyście zjeść coś bardzo dobrego i coś bardzo na czasie, będę miał dla was propozycję w kolejnej godzinie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
4: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
5: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
6: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139
7: 80. Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
8: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
12: Zdrowit.
13: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
14: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejszy triumf Ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele Ataku wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola Zero Cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6. A akcje kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Al.

0: Dla miłośników klimatu lat 80. już niedługo po 13 pojawi się Sabrina. Będzie też Dawid Podsiadło. Zagram wam też coś po włosku. A za chwilę najnowsze wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, acid

0: Lublinie. Do zdarzenia doszło późnym wieczorem na terenie szpitala uniwersyteckiego przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Te informacje potwierdziła mi rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji. Mężczyzna został zatrzymany, nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Na razie nie wiadomo, co dokładnie zostało zniszczone. Trwa liczenie strat.
1: To będzie największe wydarzenie polityczno-biznesowe w Europie. Tak o konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy, która niebawem odbędzie się w Gdańsku, mówił Paweł Kowal. Na linii z nami gospodarz tej rozmowy. Twój gość przekonywał, że Polska na tym dużo zyska. Czy ujawnił jakieś szczegóły?
2: Tak, bo konferencja w Gdańsku, na którą przyjedzie nawet kilkunastu szefów państw Europy, tak naprawdę będzie podpisanie wielu porozumień negocjowanych już od dłuższego czasu. I my, jak mówił Paweł Kowal, mamy już konkretne uzgodnienia.
3: Projekty dual use podwójnego zastosowania. Ostatnio przyszła kolejna transza finansowania tych projektów dla polskich firm. Bardzo mi na tym zależy, szczególnie w kontekście Polski południowo-wschodniej, Podkarpacia, Lubelszczyzny, gdzie tych firm jest naprawdę dużo.
2: Tych umów też jest dużo. Pytałem też naszego gościa, co będzie, jeśli prezydent Zełenski do Gdańska jednak by nie przyjechał. Paweł Kowal uznał, że na razie nic na to nie wskazuje, żeby w Gdańsku Zełenskiego nie było.
1: W sądzie w Paryżu 6 obywateli Gruzji usłyszało wyroki więzienia za kradzież cennych wydań klasyków literatury rosyjskiej z bibliotek w stolicy Francji oraz Lyonie. Zostali skazani na kary od 18 miesięcy do 7 lat pozbawienia wolności. Prokurator podkreślił, że złodzieje, 5 mężczyzn i kobieta, dokonali kradzieży prawdziwych skarbów. Wśród nich było 10 wydań Puszkina, w tym pierwsze wydanie jego Borysa Godunowa z 1825 roku. Do kradzieży doszło 3 lata temu.
4: Tuż po 13. Przypominam, że mamy 13 czerwca, to sobota. Dzisiaj Antoni i Lucjan świętują swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego, wszelkiej pomyślności życzymy też tym, którzy przyszli na świat 13 czerwca. A na kolejną godzinę razem z nami zaprasza Was Łukasz Tymków.
5: Radio

0: na Kiss Me Good Night.
1: Maślanka to kojarzy się raczej z obiadem, ale od dziś może się to zmienić, jeśli wejdziecie na naszą stronę i posłuchacie albo zobaczycie, przeczytacie sobie przepis na ciasto z maślanki z dodatkiem wanilii, a także truskawek. Co jeszcze będzie wam potrzebne, to spokojnie możecie właśnie sobie sprawdzić na naszej stronie internetowej. Wszystkie składniki są dokładnie rozpisane, a kolejne składniki w naszej muzycznej strawie już za chwilę.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
5: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
6: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów, Zakopane, Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
7: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Rady RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.

0: sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
2: Po reklamie.
3: Radio.

0: Od pewnego czasu sporo jest o truskawkach na naszej antenie, między innymi ze względu na wyjątkowe przepisy, które w naszej radiowej kuchni specjalnie dla Was testowaliśmy i mamy je na naszych stronach internetowych. Kolejnym owocem, który jest prawdziwym przebojem w czerwcu, są czereśnie. No i właśnie zaczynają się ogłoszenia na tak zwane ekologiczne samozbiory tych owoców. Jak sprawdził jeden z portali internetowych, cena, kiedy idziemy sami pozbierać czereśnie, to zaledwie 10 zł za kilogram. Jak sobie przypominam, kiedy byłem jeszcze bardzo młodym człowiekiem, no to cena, którą trzeba było często zapłacić za samozbiory czereśni, a to było odrobina adrenaliny i szybki odwrót z czyjegoś sadu.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Komputronik, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
3: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
4: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
5: Jeszcze nie, a ty?
4: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
5: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
4: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
5: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
4: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na fship.edu.pl.
6: Time to level up!
7: Mocne emocje w parku handlowym Stopiak. Zapraszamy już 14 czerwca na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. Znani i utytułowani zawodnicy, 6 kategorii, tony wyzwań i masa silnych wrażeń. Zapraszamy całymi rodzinami na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. 14 czerwca, godzina 15. Park handlowy Stopiak w Nowym Targu.
8: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
9: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
10: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
16: Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
2: Po reklamie.

0: Przed nami porcja kolejnych najnowszych informacji z kraju i ze świata, a potem muzycznie 18s. Pójdziemy też przez park z zespołem Nika Strakera. Pojawi się też jedna z waszych ulubionych artystek, czyli Marisa.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski Trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: 4 filarach, otwarciu cieśniny Ormus i zakończeniu blokady, demontażu irańskiego programu jądrowego wraz z przekazaniem stronie amerykańskiej wzbogaconego materiału, który ma zostać zniszczony na miejscu, a następnie wywieziony z kraju, długoterminowym pokoju regionalnym oraz reżimie inspekcji zapewniającym weryfikację zobowiązań. Urzędnik nie podał dokładnej daty ani miejsca podpisania porozumienia. Rozważana jest m.in. Europa jako miejsce pośrednie między USA a Iranem. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: 2000 metrów kwadratowych maty, zwanej tatami, i ponad 1000 ćwiczących w halach Międzynarodowych Targów Poznańskich spotkali się dziś aikidowcy z całej Europy. Wszystko w ramach 50-lecia rozwoju tej japońskiej sztuki walki w Polsce. Nasz reporter Maciej Sołtys tuż przed treningiem pytał uczestników o to, czym jest dla nich aikido.
2: Sztuką walki wykorzystującą siłę przeciwnika, tak mówi definicja, ale to jest też styl życia, styl spędzania wolnego czasu. Sztuka, która wymaga naprawdę wielkiej dyscypliny. Efektów nie widać od razu i to może niektórych zrażać do tej sztuki walki.
3: Obezwładnienie przeciwnika, spowodowanie, że zniechęcenie go do walki, w ten sposób.
4: Sobota, 13 czerwca, dzisiaj Światowy Dzień Wellness. No i być może jest to dobry moment, żeby pomyśleć o tym, czy nie podarować sobie odrobiny przyjemności i luksusu. O przyjemność dla ducha i ucha dbać będzie Łukasz Tymków.
5: Radio Alex.

0: No to teraz sobie spojrzymy do tak zwanego kalendarium, czyli w historię tego dnia. Dokładnie 49 lat temu, 13 czerwca, miała miejsce premiera komedii Kochaj albo rzuć, a czyli Cargill z Pawlakiem w Chicago. A mnie z tego filmu mocno utkwiły w pamięci sceny z radia oczywiście. Program przypominał wtedy chyba bardziej tyle zakupy niż taką prawdziwą audycję radiową, ale powiedzenie na koniec zapamiętałem do dziś. Polski temperament jak halny wiatr, jedyna rzecz, której nie dostaniesz w puszce. To zupełnie tak samo jak z naszym muzycznym klimatem, o czym będziecie mogli przekonać się na własne uszy już za chwilę.
1: Muzyka wybrana dla siebie. Radio Alex.
2: Reklama.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801 234 567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Jak już wam wcześniej mówiłem, dzisiaj jest Światowy Dzień Wellness. Może to być bardzo przyjemne święto. No w końcu jest to jakaś okazja, żeby na przykład pójść na jakieś relaksujące zabiegi albo posiedzieć w jacuzzi, czy chociażby popływać w basenie. Jeśli nie macie takiej możliwości, zawsze jest prysznic albo wanna, a z tym z kolei może się wiązać jutrzejsze święto nietypowe, czyli Dzień Kąpieli. Ten dzień ustanowiono na 14 czerwca, dlatego że ma przypominać greckiego matematyka Archimedesa, który podobno właśnie 14 czerwca podczas kąpieli wpadł na swoje słynne prawo i wtedy padło słynne słowo eureka. A ja myślę, że wśród rzeczy, które jeszcze przed nami, na pewno znajdzie się jakaś eureka muzyczna. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Alex. Reklama.
2: Staszek, twój dom nowy?
3: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
2: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
3: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
2: Oleś musiał zapłacić?
3: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
2: Daj numer do Eko Podhale.
3: 733-049-049.
4: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
5: Jeszcze nie, a ty?
4: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
5: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
4: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
5: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
4: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
6: Time to level up!
7: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
8: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
9: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej, jak ona chodzi z rąk do rąk.
11: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
10: Wspaniale się to ogląda.
11: A jak smakuje?
10: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
12: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
13: No, to jedziemy.
14: Tato, czy dziś ja prowadzę?
13: Jasne, w końcu to twój dzień.
14: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
15: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Po 15 legendarna Bonnie Tyler, zespół Velvet, ale też i André pojawią się na naszej antenie, a już dosłownie za chwilę najnowsze doniesienia z kraju, ze świata w naszych wiadomościach.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
4: Plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Po reklamie.
0: Właśnie minęła 15. U nas to czas na kolejne wydanie wiadomości.
11: Śledczy odnaleźli kolejne szczątki płodów ludzkich zakopanych obok domu w Lutoryżu pod Rzeszowem. Prokuratura informuje o 32 szczątkach wykopanych do tej pory, ale prace na 5-arowej działce trwają. Lekarka podejrzewana w tej sprawie trafiła dziś do szpitala na badania.

0: drugi porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Pierwsze przestępstwo jest zagrożone karą do 2 lat, natomiast drugie do 12 lat więzienia.
1: Latem zakończymy ten projekt. Premier Donald Tusk zapowiedział, że wkrótce rząd zawiesi pakiet przepisów obniżających ceny paliw na stacjach. Jak mówił, nadzieje na spadek cen ropy na światowych rynkach dają rozmowy pokojowe z Iranem.
2: Pierwsze informacje, decyzje o między innymi o odblokowaniu pieniędzy irańskich przez Emiraty w związku z postępem w rozmowach pokojowych, no to daje nadzieję na to, że ten wzrost paliw spowodowany wojną, wzrost cen paliw zostanie zatrzymany i że one wrócą do jakiegoś normalnego poziomu. Taką mam nadzieję. Myśmy zakładali z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz latem.
1: Mówił premier Donald Tusk.
3: To sobotnie popołudnie 13 czerwca. Z tak zwanych świąt nietypowych mamy dzisiaj święto dobrych rad. No i być może kilka z nich pojawi się na naszej antenie, na przykład takich, które pomagają w domowych porządkach. Tym, którzy być może niedawno dołączyli do nas, dzień dobry, mówi Łukasz Tymków.
4: Radio Aleks.

0: Sobota to bardzo często w wielu domach dzień sprzątania. No i teraz będą dobre rady, bo dzisiaj jest święto dobrych rad. Jak skutecznie wyczyścić podłogę? Okazuje się, że nie trzeba kupować bardzo drogiej chemii. Wystarczy do 10-litrowego wiadra z ciepłą wodą wsypać łyżkę stołową gruboziarnistej soli, dokładnie ją rozpuścić, no i potem umyć podłogi jak zwykle. Sól usuwa zabrudzenia, delikatnie odkaża, no i też pomaga dzięki temu zlikwidować na przykład nieprzyjemne zapachy. Trzeba tylko pamiętać, żeby nie przesolić, bo delikatne podłogi mogą się od tego poniszczyć. A gdyby zostały smugi, to wystarczy jeszcze raz przetrzeć ciepłą wodą. To tyle w ramach kącika Zrób to sam. Za chwilę przed nami kolejna porcja fajnej muzyki, również do sprzątania.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
4: Mocne emocje w parku handlowym Stopiak. Zapraszamy już 14 czerwca na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. Znani i utytułowani zawodnicy. 6 kategorii, tony wyzwań i masa silnych wrażeń. Zapraszamy całymi rodzinami na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. 14 czerwca, godzina 15. Park handlowy Stopiak w Nowym Targu.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej. Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: sobotnie popołudnie to jest też dobry czas na to, żeby zrobić sobie pranie. Ale uwaga, nie zastawiajcie potem szeroko otwartych drzwiczek od pralki, no bo po pierwsze mogą wyrobić się zabiasy, po drugie wilgoć przyciąga pyłki, kurze, a nawet sierść zwierząt i to pozorne wietrzenie wcale nie pomoże wam się pozbyć zapachu stęchlizny. Pomoże za to wycieranie tego gumowego kołnierza, który jest w drzwiach, bo to właśnie tam gromadzi się najwięcej wilgoci. No i w tej sytuacji warto jeszcze otworzyć się na kolejną prawdę związaną z pralką. Otóż jeśli myślisz, że nikt na ciebie nie czeka, to jesteś w błędzie. Pranie, ono zawsze czeka na ciebie w domu. No, u mnie akurat dzisiaj białe.
1: Radio Aleks.

0: Lidlu znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór kar audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum akumulatorów. Telefon 790 200 020. Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstal Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstal Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
1: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
2: Prowadzisz obiekt noclegowy? Niech twoi goście zaczynają dzień pysznym śniadaniem. Restauracja Schronisko Bukowina zaprasza na dzień otwarty cateringu śniadaniowego. 17 czerwca od 9 do 12 w Bukowinie Tatrzańskiej czeka prezentacja oraz degustacja zestawów śniadaniowych. Na słono, na słodko i w wersji wegetariańskiej. Schronisko Bukowina. Śniadania z dowozem dla twoich gości. Sprawdź catering schroniskobukowina.pl.

0: Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
2: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
1: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
2: No, no.
3: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto!
6: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
7: Po reklamie.
8: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Będzie okazja, żeby sobie powspominać stare dobre czasy. Gombay Dance Band pojawi się na naszej antenie. Po 16 też Michael Bublé, czy jak to woli Michel Bublé, a także Ray Dalton. Zostańcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Po reklamie.
7: Sobotnie popołudnie 13 czerwca. Nie musimy się chyba dzisiaj nigdzie spieszyć. Mam nadzieję, że tak macie. Czy to przy obiedzie, na zakupach, przy sprzątaniu albo podczas relaksu. Razem z wami Łukasz Tymków.
8: Radio Aleks.

0: Mamy sobotnie popołudnie. Kiedyś sobota i niedziela to był czas, kiedy poszukiwało się na przykład samochodu na popularnych giełdach. Dzisiaj wchodzimy w internet i mamy wszystko w jednym miejscu, siedząc sobie na przykład w fotelu. I już niedługo, bo od 18 stycznia przyszłego roku, będzie można też rejestrować samochód online przez aplikacje takie jak mObywatel. A tablice i dokumenty będziemy podobno odbierali w paczkomatach. A za chwilę wysyłam do Was paczkę kolejnych fajnych przebojów na popołudnie w sobotę. Będę miał dla Was jeszcze w tej godzinie kolejne ciekawe informacje a propos naszej aplikacji mObywatel.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
3: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich. Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa

0: zero cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6, a akcję kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Jedziemy!
4: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny. Po reklamie.
6: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Alex.
7: Let me see you dance, babe.

0: No to wracamy do kolejnych innowacji, które pojawią się w popularnej aplikacji mObywatel. Już niedługo będzie można właśnie za jej pomocą dowiadywać się o tym, że jest dla nas list polecony. Także koniec z papierowym awizo i bieganiem na pocztę, bo wszystko ma się wydarzyć w tej aplikacji. Najpierw będzie oczywiście awizo, bo tradycji musi stać się zadość, ale wygodnie będziemy mogli w każdej chwili wejść w skrzynkę odbiorczą i sprawdzić, kto do nas pisze. Na tym kończą się niestety dobre wiadomości, bo jak wiadomo, najczęstszymi nadawcami listów polecanych w tym kraju są sądy, no i oczywiście ZUS i skarbówka.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Mocne emocje w parku handlowym Stopiak. Zapraszamy już 14 czerwca na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. Znani i utytułowani zawodnicy, 6 kategorii, tony wyzwań i masa silnych wrażeń. Zapraszamy całymi rodzinami na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. 14 czerwca, godzina 15. Park handlowy Stopiak w Nowym Targu.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3. Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio.

0: Jak tam wasz plan na sobotę? Mam nadzieję, że realizuje się bez żadnych przesunięć, opóźnień czy takich niepotrzebnych i niemiłych niespodzianek. Moje spotkanie z wami dzisiaj dobiega już końca. Tak jak wcześniej przyznałem, mam przed sobą dzisiaj jeszcze pranie, ale na pewno towarzyszyć mi będzie to wszystko, co przygotowaliśmy dla was na późne popołudnie i wieczór. Łukasz Tymków, trzymajcie się i do następnego razu.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.

0: sklepu. Biedronka.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
3: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
4: Po reklamie.
5: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar, Szwajcaria, Brazylia, Maroko, Haiti, Szkocja, Australia, Turcja. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
2: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
3: Jeszcze nie, a ty?
2: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
3: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
2: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
3: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
2: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
4: Time to level up!
5: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
6: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
7: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od

0: Shopping. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie.
6: Muzyka wybrana dla ciebie.
7: Radio Alex.

0: Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Po reklamie.
5: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
3: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
4: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
3: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
4: No, no.
5: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
8: Zdrowit.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Po reklamie.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Ale.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Po reklamie.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
6: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Czekamy na pierwszy gwizdek.
6: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
1: Po reklamie.
0: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
2: Jeszcze nie, a ty?
1: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
2: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
1: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
2: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
1: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na fship.edu.pl.
3: Time to level up!
4: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
5: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze Tuyo w ataku zdobywa

0: Coca-Cola lub Coca-Cola Zero Cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6, a akcję kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Po reklamie.

0: Radio Alex. Reklama. Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Po reklamie.
0: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Ale.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep mamy gorące czerwcowe mega okazje? Wpadnijcie i sprawdźcie sami, bo teraz z aplikacją Moje Sklepy piwo Baltic 500 ml 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
1: Jeszcze nie, a ty?
0: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
1: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
0: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
1: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
0: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na fship.edu.pl.
2: Time to level up!
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
0: Po reklamie.
6: Radio Alex.

0: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep mamy gorące czerwcowe mega okazje? Wpadnijcie i sprawdźcie sami, bo teraz z aplikacją Moje Sklepy piwo Baltic 500 ml 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
0: Po reklamie.